miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja warsztata.

0: Radio Alex.
1: W kalendarzach środa to trzeci dzień czerwca. Na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Coraz bliżej wejścia w życie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie. A wcześniej prezydent USA Donald Trump groził nałożeniem 25% ceł na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy, przypomnijmy, wynegocjonowanej już w lipcu ubiegłego roku. W takim razie, kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych gróźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Tomasz Skory, a co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
4: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
5: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
4: A kiedy to nastąpi?
5: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
4: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Czeka nas sporo nieprzyjemnych niespodzianek, jeśli chodzi o pogodę, ale zacznijmy sobie od temperatury, która w tej chwili panuje w naszym kraju. Najcieplej w Świnoujściu 17 stopni, a najchłodniej w Zakopanem ledwie 8. No, a w pozostałym obszarze powinien pojawiać się wynik dwucyfrowy, choć bliżej dziesiątki niż dwudziestki. Zdecydowanie. A w ciągu dnia pojawiać się będzie coraz więcej chmur. Spodziewamy się wszędzie, właściwie niemal wszędzie, opadów deszczu. Lokalnie także mogą pojawiać się burze. Temperatura powyżej 20 stopni, no ale odczuwalna może być nieco niższa. W niektórych miejscach pojawić może się dość silny wiatr. Ciśnienie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex we wtorek. Zapraszam. W cichym Miętostwie rusza budowa nowej drogi, która połączy rejon cmentarza z drogą powiatową. Inwestycja ma znacząco poprawić komunikację oraz bezpieczeństwo mieszkańców tej części gminy. Kluczowe dla rozpoczęcia przedsięwzięcia było zaangażowanie mieszkańców, którzy zgodzili się na przejęcie gruntów niezbędnych do budowy nowej trasy. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się droga o niskim standardzie. Jak podkreśla Marcin Ratułowski, burmistrz gminy Czarny Dunajec, po intensywnych opadach teren często to staje się trudny do przejechania z powodu błota i podmokłego gruntu. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają w pełni funkcjonalny i bezpieczny dojazd. Inwestycja zostanie wykonana kompleksowo. Jej wartość wynosi 1 770 000 zł, z czego większą połowę pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac oraz oddanie trasy do użytku planowane jest na koniec sierpnia przyszłego roku. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Czorsztyn zapadło kilka ważnych decyzji, w tym o absolutorium oraz zmianie na stanowisku skarbnika. O tym Joanna Chmiel.
0: To była jednogłośna decyzja. Wójt Aneta Markus otrzymała absolutorium i wotum zaufania z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Natomiast w związku ze złożoną rezygnacją odwołano ze stanowiska Józefa Huziora. Gminny skarbnik pracować będzie do 30 czerwca, natomiast dzień później jego obowiązki przejmie Adam Górnicki. Podczas tej sesji radni oraz przedstawiciele samorządu złożyli gratulacje pani wójt, podziękowali też dotychczasowemu skarbnikowi za wieloletnią pracę, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz wkład w rozwój czorsztyńskiej gminy.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
8: W Zakopanem zakończył się drugi etap budowy węzła gospodarki biogazowo-osadowej przy oczyszczalni ścieków Łęgi. Inwestycja zrealizowana w ramach programu Polski Ład kosztowała ponad 28 milionów złotych. W ostatnich 2 latach powstała nowoczesna infrastruktura do przetwarzania osadów ściekowych i produkcji energii elektrycznej. Jak podkreślają władze miasta, nowe rozwiązania zwiększą efektywność oczyszczalni, ograniczą uciążliwe zapachy i poprawią bezpieczeństwo środowiskowe. To jednak nie koniec inwestycji. Zakopane i spółka Sewik przygotowują już 3. etap przedsięwzięcia, na które pozyskano ponad 119 milionów złotych dofinansowania. Ochotnicza Straż Pożarna w Ludźmierzu otrzyma znaczące wsparcie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Nowy Targ przeznaczy na ten cel 325 tysięcy złotych, co pozwoli jednostce na modernizację wyposażenia oraz zwiększenie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych. Nowy pojazd ma wzmocnić możliwości operacyjne strażaków ochotników, którzy na co dzień uczestniczą nie tylko w akcjach gaśniczych, ale również w interwencjach związanych z wypadkami drogowymi, podtopieniami czy skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w powiecie nowotarskim. Od wtorku 9 czerwca do 27 listopada całkowicie zamknięty będzie most w Maruszynie w ciągu drogi powiatowej Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu przez przeprawę, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Zwracajcie uwagę na znaki i uwzględnijcie zmiany przy planowaniu podróży.
9: To są wiadomości z Podhala.
8: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowuje miniony tydzień. Toprowcy udzielili pomocy wielokrotnie, a wachlarz ich interwencji od 25 maja do 1 czerwca był spory. O odnalezieniu ciała zaginionego 16 maja młodego turysty już w Radiu Alex informowaliśmy. Teraz o innych akcjach. Joanna Chmiel.
0: Pozostałe zdarzenia skończyły się szczęśliwie. Wymieńmy tu m.in. dwójkę z Holandii, która wieczorem zsunęła się kilkadziesiąt metrów w kierunku zmarzłego stawu po płacie śniegu i nie posiadając sprzętu zimowego nie mogła kontynuować wycieczki. Skończyło się na strachu, ale ratownicy wrócili do bazy dopiero o 5 nad ranem. Śnieg i zabłądzenie były powodem prośby o pomoc podchodzącego na zawrot. Toprowiec dotarł do turysty i asekurując goliną bezpiecznie sprowadził nad zmarzły staw. Śnieżną przygodę w rejonie zawrotu przeżyły też 3 turystki. Kobiety utknęły na eksponowanej części szlaku, gdzie z powodu grubej warstwy śniegu nie mogły przytrzymać się łańcuchów. Ratownicy po dotarciu zaopatrzyli je w kaski i uprzęże i za pomocą lin opuścili przez najstromsze miejsce. Dalej z asekuracją sprowadzili do murowańca. Do centrali w minionym tygodniu wpłynęło też zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny o turyście, który nie wrócił z wycieczki na Orlą Perć. Od dłuższego czasu nie było z nim kontaktu telefonicznego. Ratownicy wystartowali śmigłowcem na poszukiwania, jednak podczas lotu nie natrafili na zaginionego. Wkrótce po lądowaniu w bazie dotarła do nich informacja, że turysta bezpiecznie zakończył wycieczkę.
8: Wszelkie szczegóły tych i pozostałych akcji TOPR znajdziecie na radioalex.com.pl. Gmina Nowy Targ podpisała umowę na remont drogi gminnej w Morawczynie. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Planowany remont ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, a także zwiększyć komfort codziennego poruszania się mieszkańców i kierowców korzystających z tej trasy. O terminach ewentualnych utrudnień w ruchu będziemy Was informować na bieżąco.
9: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
8: Bezpieczeństwo zawodników i kibiców powinno być wartością nadrzędną, podkreślają przedstawiciele Klubu Sportowego Zakopane, którzy wystosowali apel do lokalnego środowiska sportowego po wydarzeniach, do jakich doszło podczas jednego z ostatnich meczów ligowych. W opublikowanym stanowisku działacze zwracają uwagę na narastający problem agresji, gróźb oraz mowy nienawiści pojawiających się zarówno na trybunach, jak i w internecie. Ich zdaniem nie można przechodzić obojętnie wobec zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników oraz kibiców. Klub apeluje przede wszystkim o wprowadzenie zasady zerowej tolerancji dla agresji, zdecydowane reagowanie organizatorów zawodów na niewłaściwe zachowania oraz stanowcze przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i zastraszaniu sportowców. W oświadczeniu podkreślono również, że lokalne stadiony powinny pozostać miejscem przyjaznym rodzinom. Na mecze regularnie przychodzą dzieci, rodzice i dziadkowie, a młodzi zawodnicy często uczestniczą w wydarzeniach sportowych jako członkowie klubów akademii. Zdaniem działaczy nie ma miejsca na wulgaryzmy, groźby czy nawoływanie do przemocy w obecności najmłodszych. Tatrzańska policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków. Mimo licznych apeli, przestępcy wciąż skutecznie wyłudzają pieniądze. Ofiarą jednego z nich padła 80-letnia kobieta. Fałszywy pracownik banku przekonał ją, że środki na koncie są zagrożone. Seniorka wypłaciła oszczędności i wpłaciła 5,5 tysiąca złotych na wskazany numer BLIK. Do podobnego zdarzenia doszło dzień później. Oszuści skontaktowali się z 36-letnią kobietą i nakłonili ją do przekazania dwóch kodów BLIK pod pretekstem zakupu kryptowalut. W ten sposób straciła blisko 10 tysięcy złotych. W przypadku takich telefonów najlepiej natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem. W Zakopanem odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w czasie której przyznano nagrodę burmistrza i podjęto uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Zakopanego. Sesja po raz pierwszy w dziejach miasta odbyła się w plenerze na Placu Niepodległości. Uroczystą oprawę zapewniła wojskowa asysta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich imienia Mieczysława Boruty Spiechowicza.
10: Nagrody burmistrza otrzymali Andrzej Gąsienica-Makowski, poseł na Sejm i wieloletni starosta tatrzański, społecznik, regionalista i poeta. Dzięki jego działaniom udało się zachować i rozwinąć wiele elementów dziedzictwa kulturowego Podhala. Jerzy Jędrysiak, wybitny artysta plastyk, ambasador współczesnej grafiki, który swoją sztuką promował Zakopane na całym świecie, i Józef Łuszczek, pierwszy i jedyny jak do tej pory Polak, który zdobył tytuł mistrza świata w biegach narciarskich. W imieniu nagrodzonych wystąpił Andrzej Gąsienica-Makowski.
11: Służyć ziemią wór to jest godność, a Zakopanemu to podwójną. Trzeba się trochę narobić, trzeba się trochę nagudzić i trzeba trochę po plecach dostać. Takie jest życie, jak chcesz służyć. Każdy z nas służył swoim, ale robiliśmy to z radością, z miłością, bo szanowaliśmy i tą ziemię, i tych ludzi. Grafiką, sportem i działalnością społeczną, kulturalną i też, że tak powiem, trudną polityczną. Ale to miasto jest kochane, to miasto jest lubione i o to miasto dbamy wszyscy.
8: Tytuł honorowego obywatela Zakopanego przyznano generałowi Mieczysławowi Borucie Spiechowiczowi, bohaterowi obu wojen światowych, który w 1964 roku osiadł na stałe w Zakopanem. Na sesji była obecna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
8: Dobre wiadomości dla sportowców i młodych piłkarzy z Ludźmierza. LKS Wiatr Ludźmierz otrzymał promesę na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, które znacząco poprawi warunki do treningów i rozgrywek. Nowa inwestycja ma służyć zarówno zawodnikom klubu, jak i dzieciom oraz młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych. Boisko pozwoli na prowadzenie treningów przez większą część roku, niezależnie od pogody.
1: Pięknie witamy, pięknie się kłaniamy. To jest nasze środowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry. Ja już na posterunku.

Pośrodowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Trzeci dzień czerwca w kalendarzach. Przed nami, przynajmniej dla niektórych, długi weekend. Trzeciego dnia czerwca swoje imieniny świętują Leszek, Kevin, a także Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. Trzeciego dnia czerwca mamy Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir-Vivre i Dzień Dobrej Oceny. Dzień, czy będzie miał dobrą ocenę, to się okaże pod koniec, choć na razie pogodowo nie wygląda. Szczegóły prognozy za kilka chwil. Słońce wstało dzisiaj 18 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić 11 minut przed 21, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 30 minut.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Rześki poranek na Podhalu, w Zakopanem 7-8 stopni nad ranem mieliśmy. No i też szału nie będzie. Wprawdzie zbliżymy się do granicy 20 stopni, o 19 wspominają synoptycy, ale przybywać będzie chmur. No i z tych chmur jeszcze przed południem zaczną nam się pojawiać opady deszczu. Także w zapowiedziach synoptyków burze. No i deszcz jak zacznie padać, to skończy jutro, przed południem.
3: Radio Alex.

0: Środowy poranek, a przed południem jeszcze Maja Chwalińska na ustach całego tenisowego świata. No tak, jej mecz właśnie się o tej godzinie ma rozpocząć. Będziemy trzymali rękę na pulsie wydarzeń. Jak tam nasi reprezentanci piłki kopalej? Zdaje się, też jakiś meczyk się nam szykuje. A saga z panem Robertem wciąż trwa. Gdzie zagra pan Robert? Nowy gracz pojawił się na horyzoncie, tym razem Fenerbahce Stambuł. No, ale to też wszystko jakoś tak nie wygląda, żeby miało być sfinalizowane. Panu Robertowi spokoju życzymy, wam również w ten piękny środowy poranek. Czy będzie piękny? No, prognozy na razie nie są zbyt optymistyczne.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bozeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
2: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Po reklamie.

0: Środowy poranek, patrzyłem na prognozy pogody, no i taki pogodowy przekładaniec będzie nas czekał w kolejnych dniach. W Polsce długi weekend pogodowo może być niespokojny. Zapytałem znajomego, co on na to? On, ha, ha, ha, ja sobie wylatuję na Maltę. No i dobrze, gdziekolwiek się wybieracie, zabierzcie nas ze sobą. Na pewno już za chwilę mamy dla was ciekawą propozycję, pojawią się nasze wiadomości. Warto wiedzieć, co dzieje się wokół nas.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00 ostrzegamy was przed drogowymi utrudnieniami w Kościelisku. W części z kraju i ze świata mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie dziś mają otrzymać pierwszą rządową pomoc na odbudowę domów zniszczonych przez trąbę powietrzną. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
5: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz

0: A skupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Po reklamie.
2: W kalendarzach środa to trzeci dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy na wiadomości.
3: Anna Krudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w Kościenisku. Dziś w związku z budową odwodnienia przy ulicy Mała Łąka droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego w godzinach od 7 do 19.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Czerwiec w Małopolsce ma upłynąć pod znakiem tańszych podróży. Tak przynajmniej zapewnia samorząd województwa małopolskiego i po akcji prowadzonej z okazji Dnia Dziecka uruchamia kolejną. W jej ramach rodziny zapłacą mniej podczas najbliższego długiego weekendu.
5: Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać od 4 do 7 czerwca i pozwoli taniej podróżować grupom od 2 do 6 osób. W skład takiej ekipy może wchodzić maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko do 16 roku życia. Jeżeli dzieci są rodzeństwem, to ich liczba może być większa. Bilety można kupić w kasach przez specjalny system, aplikacje, internetowe kanały sprzedaży i u obsługi pociągów. Dotyczy to podróżowania składami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie, Polregio czy Koleje Śląskie, ale także autobusami małopolskich linii dowozowych. Ta promocja ma zachęcić mieszkańców do rodzinnych wyjazdów bez konieczności korzystania z samochodu. To na pewno zaoszczędzi kierowcom nerwów, bo chociażby tu u nas każdy taki długi weekend oznacza korki, które potrafią wydłużyć podróż o kilka godzin. Mamy też we wszystkich miastach i gminach bardzo dobrze zorganizowany transport publiczny, więc może warto dać się skusić i zamienić chociażby Zakopiankę na tory kolejowe.
3: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
4: To są wiadomości z Podhala.
3: Średnia temperatura na Kasprowym Wierchu wyniosła w maju prawie 3,5 stopnia Celsjusza. To o 1 stopień więcej niż średnia zanotowana w ciągu 30 lat pomiarów w tym miejscu. Opady śniegu i deszczu utrzymywały się w normie.
6: Maksymalną temperaturę notowaliśmy 26 maja. Było to 14,3 stopnia, całkiem sporo jak na Kasprowy. Rekord to 18,1. Natomiast minimalną 13 dnia miesiąca -7,4. Rekord to -13. Więc tu również uniknęliśmy na szczęście skrajności. No i oczywiście opadu było więcej niż tutaj pod Tatrami. Ich suma przekroczyła 165 mm, wpisując się w zakres normy wieloletniej. Pokrywę śnieżną w Tatrach zmierzono przez 20 dni maja z maksimum 98 cm pierwszego dnia miesiąca. No i to także nie odbiegało od pomiarów dokonywanych w przeszłości.
3: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Na koniec zaproszenie. Już dzisiaj przy Oczku Wodnym na Krupówkach zostanie otwarta wystawa plenerowa pod tytułem U Kasprowiczów na Harendzie. Osoby podążające głównym zakopiańskim deptakiem będą mogły zapoznać się z wątkami biografii poety. Wystawa składa się z 14 autorskich plansz tworzących spójną tekstowo-wizualną opowieść. Początek wernisażu o godzinie 16. Ratownicy TOPR ostrzegają, w wyższych partiach Tatr panują trudne zimowe warunki i podają szczegóły akcji z ostatnich kilku dni. Więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
8: Straty są ogromne. Żywioł zniszczył 18 budynków. Dwóm grozi zawalenie. Większość budynków nie ma dachów i okien.
9: No ja mam wrażenie, że straciłam, że nie będzie tak samo. Straciłam większość. Chciałbym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
10: Pierwszą noc, noc nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, to będzie długa droga, tak?
7: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez gminną komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. Prawo i Sprawiedliwość już zdecydowało o wystawie Michała Drewnickiego swojego radnego w wyborach na prezydenta Krakowa.
8: PiS apeluje też do Konfederacji, by poparła ich kandydata. Za to w koalicji wciąż nie wiadomo, czy będzie wspólny kandydat, czy też każda z partii tworzących rząd wskaże kogoś innego.
7: W Faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, jak dziś wygląda przedwyborcza lista kandydatów na nowego prezydenta Krakowa?
11: z dnia na dzień się wydłuża i końcówka wakacji, bo wtedy odbędą się wybory, może być niezwykle emocjonująca dla mieszkańców Krakowa. Największa partia opozycyjna już wybrała.
12: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
11: Przedstawiał kandydata rzecznik PiS Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska na razie zajęta jest porządkowaniem swoich struktur w Małopolsce. Pozostali koalicjanci zgłaszają swoich ludzi, nie deklarując, czy będzie to kandydat partii, czy całej koalicji.
13: Widzimy, że dzisiaj szyld partyjny to nie jest główna determinanta. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedniego kandydata, który najpewniej tak z Łukaszem Gibałą powalczy.
11: Mówił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka z PSL, a to właśnie Łukasz Gibała jest pewniakiem w walce o fotel prezydenta Krakowa, choć oficjalnie nie potwierdził startu. Zgłosili się już za to były prezes NIK Marian Banaś, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, były radny Sławomir Pietrzyk popierany przez Socjaldemokrację Polską oraz kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak.
2: Brześki poranek na Podhalu, w Zakopanem 7-8 stopni nad ranem mieliśmy, no i też szału nie będzie. Wprawdzie zbliżymy się do granicy 20 stopni, o 19 wspominają synoptycy, ale przybywać będzie chmur, no i z tych chmur jeszcze przed południem zaczną nam się pojawiać opady deszczu, także w zapowiedziach synoptyków burze, no i deszcz jak zacznie padać, to skończy jutro, przed południem.
14: Środowy poranek, ale ile motywacji i dobrego humoru na półmetku tygodnia.
2: No, bo to początek weekendu, dla niektórych długiego.
14: Na wspólny poranek zapraszają Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
14: Dzień dobry.

0: wszystko, wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i sprawdzamy, co tam horoskop nam dzisiaj przynosi.
1: Zodiakalny baran słucha nas uważnie. Dziś warto zaufać swojej intuicji, bo podpowiedzi rozwiązanie problemu, który od kilku dni chodzi ci po głowie. Wkrótce możliwa miła niespodzianka lub spotkanie, które poprawi ci zdecydowanie humor.
0: Skorpion, ktoś może pozytywnie zaskoczyć się swoim zachowaniem, dlatego nie oceniaj zbyt szybko. To dobry dzień na rozmowy o planach i sprawach, które odkładałeś na później.
1: I jeszcze strzelec, a tutaj energia będzie dopisywać, więc wykorzystaj ją do działania zamiast siedzieć w miejscu. Los sprzyja spontanicznym decyzjom, jedna z nich może okazać się strzałem w dziesiątkę.
2: Radio Aleks.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Jeśli dziś nie będziecie mogli znaleźć kluczyków do samochodu, nie szukajcie, bo przecież dziś Światowy Dzień Roweru, czas przewietrzyć dwa kółka.
0: No, chętnie, chętnie, zwłaszcza, że na jednym miejscu parkingowym dla samochodu zmieści się aż 20 rowerów.
1: A w Holandii jest ich nawet więcej niż ludzi. Średnio na jednego mieszkańca przypada 1,3 roweru. Rower jest tam prawdziwym członkiem rodziny.
0: A wiedzieliście, że pierwszy rower nawet nie miał pedałów? Trzeba było odpychać się nogami od ziemi. Ja widziałem, że takie ciągle jeżdżą.
1: Tak? No tak, o tak. No wiesz, to takie dla najmłodszych. Chyba, że ty taki masz, Marek.
0: No nie.
1: No też ruch, też aktywność. A dokąd nasi słuchacze dziś śmigają na rowerach? Do pracy, do sklepu? Może na dłuższą wycieczkę? Jeśli macie ochotę napisać, to oczywiście formularze znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Płyty, płytki, płyty.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.
0: Temperatura na Podhalu nas na razie nie rozpieszcza. W Zakopanem dzisiaj, jutro 19 stopni, jutro 20. No i okolice 20 do niedzieli. Po weekendzie dopiero zrobić ma się nieco cieplej. Uwaga, dzisiaj spora dostawa mokrego. Jak zacznie padać, możliwe, że już przed południem, w międzyczasie jeszcze zagrzmi. No ten deszcz będzie nam towarzyszył do czwartkowego przedpołudnia, ale za to po południu ma zrobić się pogodnie i słonecznie. Zmienna aura do końca tygodnia. Takie są zapowiedzi synoptyków.

0: To się do wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To my jeszcze o tych rowerach. Zanim ruszycie na przejażdżkę, mamy ważną informację. Posłuchajcie.
0: Od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną muszą obowiązkowo nosić kask.
1: A jeśli młody rowerzysta wyjedzie bez kasku, mandat może dostać nie tylko on, ale przede wszystkim rodzic lub opiekun.
0: No, 100 zł to jeszcze pół biedy. Znacznie ważniejsze jest to, że kask może uratować zdrowie, pamiętajcie.
1: Więc dziś smarujemy łańcuch, pompujemy koła, ale do obowiązkowego wyposażenia dopisujemy jeszcze kask.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży.

0: BMW X. W bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

0: trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Dziś Światowy Dzień Roweru, więc myśl dnia nie może być inna.
1: Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz poruszać się naprzód.
0: To Albert Einstein oczywiście. No to co? Byle do przodu. A przed nami wiadomości. Zapraszamy.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Trudne warunki w Tatrach. W ostatnich dniach TOPR interweniował kilkanaście razy. Doszło też do śmiertelnego wypadku. Nagrody burmistrza Zakopanego przyznane. W drugiej części serwisu program TOP Mama dla ciężarnych nie działa w żadnym szpitalu. Anna Grudek. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: O reklamie.
1: Dziś środa, to trzeci dzień czerwca. Na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
2: Anna Grudek, zaczynamy. Ratownicy TOPR przypominają, że mimo zbliżania

0: Zmieniającego się lata w Tatrach Wysokich wciąż panują warunki zimowe. Na wielu szlakach zalega śnieg, a do bezpiecznego poruszania się niezbędne są odpowiednie umiejętności oraz sprzęt, takie jak raki i czekan. Podają też szczegóły akcji z kilku ostatnich dni. Jak już informowaliśmy w Radiu Alex, w miniony czwartek pod ścianami zawratu Kasprowego odnaleziono ciało mężczyzny. Prawdopodobną przyczyną jego śmierci był upadek z wysokości. O pozostałych akcjach Joanna Chmiel.
1: Pozostałe zdarzenia skończyły się szczęśliwie. Wymieńmy tu m.in. dwójkę z Holandii, która wieczorem zsunęła się kilkadziesiąt metrów w kierunku zmarzłego stawu po płacie śniegu i nie posiadając sprzętu zimowego nie mogła kontynuować wycieczki. Skończyło się na strachu, ale ratownicy wrócili do bazy dopiero o 5 nad ranem. Śnieg i zabłądzenie były powodem prośby o pomoc podchodzącego na zawrat. Toprowiec dotarł do turysty i asekurując goliną bezpiecznie sprowadził nad zmarzły staw.
0: O szczegółach wszystkich akcji piszemy na Radio Alex.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Wczoraj w Zakopanem odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w czasie której przyznano nagrody burmistrza i podjęto uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Zakopanego. Sesja po raz pierwszy w dziejach miasta odbyła się w plenerze na Placu Niepodległości. Uroczystą oprawę zapewniła wojskowa asysta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich imienia Mieczysława Boruty Spiechowicza.
3: Nagrody burmistrza otrzymali Andrzej Gąsienica-Makowski, poseł na Sejm i wieloletni starosta tatrzański, społecznik, regionalista i poeta. Dzięki jego działaniom udało się zachować i rozwinąć wiele elementów dziedzictwa kulturowego Podhala. Jerzy Jędrysiak, wybitny artysta plastyk, ambasador współczesnej grafiki, który swoją sztuką promował Zakopane na całym świecie, i Józef Łuszczek, pierwszy i jedyny jak do tej pory Polak, który zdobył tytuł mistrza świata w biegach narciarskich. W imieniu nagrodzonych wystąpił Andrzej Gąsienica-Makowski.
4: Służyć ziemią gór to jest godność, a Zakopanemu to podwójną. Trzeba się trochę narobić, trzeba się trochę nagudzić i trzeba trochę po plecach dostać. Każdy z nas służył swoim, ale robiliśmy to z radością, z miłością, bo szanowaliśmy i tą ziemię, i tych ludzi.
0: Tytuł honorowego obywatela Zakopanego przyznano generałowi Mieczysławowi Borucie Spiechowiczowi, bohaterowi obu wojen światowych, który w 1964 roku osiadł na stałe w Zakopanem. Na sesji była obecna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Na koniec zaproszenie do Galerii Sztuki BW Łajatki w Nowym Targu na wernisaż wystawy Aleksandry Hałat-Freski Ludzie Koty – Wystawa Portretów Polskiej Sceny Hip-Hopowej. Odbędzie się on już w najbliższy piątek, początek o godzinie 18. Ekspozycję można oglądać już od wczoraj do 24 czerwca. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie apel Klubu Sportowego Zakopane dotyczący szerzenia nienawiści. Teraz Ewa Kwaśnie i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
5: Porażka rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama.
6: Jak ustalił nam Michał Dobrołowicz, mimo hucznej inauguracji w lutym, wciąż programu nie uruchomił ani jeden szpital w Polsce.
7: A właśnie program Top Mama miał zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których oddział położniczy został zlikwidowany.
5: Michał z nami w porannych faktach. Dzień dobry.
7: Tak, dzień dobry.
5: Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
7: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
8: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy. Był rzeczywiście jeden z ośrodków chciał, ale nadmiany nie spełniał wymogów, bo jeszcze odległość była bliska.
7: Program zostaje, czy może wycofać?
8: Na razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
7: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie. Placówki, w których porodów jest mniej, dostałyby pieniądze tylko wtedy, gdy na najbliższy oddział położniczy jest na tyle daleko, że transport tam byłby ryzykowny. To na razie jednak tylko pomysły. Szczegóły mają być zaprezentowane pod koniec czerwca.
5: Znacznie trudniej będzie pozbyć się punktów karnych podczas szkoleń organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
9: Nowe przepisy dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego weszły dziś w życie, zatem sprawdzamy w praktyce, jak działają. Michał Krasoń, Michale, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Przypomnijmy, co konkretnie się zmienia?
10: Kierowcy nie mogą zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi między innymi o przekroczenie przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych. W takich przypadkach ukończenie szkolenia nie pomoże już w redukcji punktów karnych.
11: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakichś ulg, tak jak inni te polscy obywatele, którzy stosują się do polskiego prawa, jeśli chodzi o ruch drogowy.
12: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
10: Mówili mi o poranku warszawscy kierowcy. Możliwość redukcji punktów pozostanie natomiast w przypadku mniej groźnych wykroczeń, takich jak niektóre błędy związane z oznakowaniem, parkowaniem czy sygnalizowaniem manewrów.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Temperatura na Podhalu nas na razie nie rozpieszcza. W Zakopanem dzisiaj, jutro 19 stopni, jutro 20. No i okolice 20 do niedzieli. Po weekendzie dopiero zrobić ma się nieco cieplej. Uwaga, dzisiaj spora dostawa mokrego. Jak zacznie padać, możliwe, że już przed południem, w międzyczasie jeszcze zagrzmi. No ten deszcz będzie nam towarzyszył do czwartkowego przedpołudnia, ale za to po południu ma zrobić się pogodnie i słonecznie. Zmienna aura do końca tygodnia. Takie są zapowiedzi synoptyków.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pierwsza lekcja niedawno się rozpoczęła. Przygotujcie tak dzienniczek, wyciągamy piórnik, bo dziś w kalendarzu mamy coś, no co kiedyś wywoływał u nas albo dreszczyk emocji, albo zimne poty. Dzień dobrej oceny.
0: To ja od razu zgłaszam mi przygotowanie.
1: Ja wiedziałam, że tak będzie właśnie, Mark. Wiedziałam. Ale wiesz, ode mnie masz bardzo dobry za tą pyszną kawkę o poranku, to na pewno. No ale nie chodzi tylko o stopnie w dzienniku. Psychologowie twierdzą, że pozytywna ocena, pochwała działają na nasz mózg jak nagroda pieniężna. To tak jakbyś znalazł stóweczkę w starej kurtce. Wiesz, dobra ocena dla siebie i dla innych też. Aha, dobra, ja ci dałam piątkę. Za co wystawiasz mi dziś celujący? Zastanów się.
0: No pięknie wyglądasz.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W Zabrzu, a dokładnie w kościele świętego Józefa, trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, nowej wersji kultowego hitu z lat 80. z Henrym Cavillem w roli głównej. To ten pan, który zagrał Wiedźmina, no albo Supermana.
0: No a przedstawiciele parafii uspokajają, że życie religijne toczy się normalnie, tylko nabożeństwa zostały tymczasowo przeniesione do dolnej krypty. Wyobraź sobie jednak to zaskoczenie. Gdybyś pomyliła drzwi, idziesz na poranną mszę, a tam Henry Cavill z mieczem ćwiczy scenę walki.
1: No, wyobrażam sobie. No chwilowo trudno byłoby się skupić na modlitwie, nie ukrywam. No myślę, że na takiej mszy frekwencja byłaby rekordowa.
0: A tak swoją drogą, ktoś widział już Henry'ego na mieście? Może między ujęciami wpadna rola desklu z kluskami?
1: Kto wie, w końcu nawet Nieśmiertelny musi coś zjeść.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się cyćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
3: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1011 hektopaskali, no i powinno być w miarę stabilne. Biometr jednak jest nie najlepszy. Wiatr na razie z południa, słaby i umiarkowany, potem zacznie nieco kręcić. A spodziewamy się dzisiaj dostaw mokrego. Niewykluczone, że dzisiejszego popołudnia również pojawią się lokalne burze. No i deszcz będzie padał do czwartkowego przedpołudnia. Potem zrobi się pogodnie. Piątkowy poranek pogodny, ale popołudnie za to mokre. No i taki przekładaniec przez kilka najbliższych dni.

0: Środa wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mówi się, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale Serena Williams, 44-latka, uznała, że jeszcze nie czas na pożegnania i po 4 latach wraca na kort.
0: Naprawdę? No, myślałem, że ten rozdział już jest zamknięty.
1: No nie, legendarna tenisistka wystąpi w grze podwójnej podczas turnieju w Londynie. Organizatorzy przyznali jej dziką kartę, więc kibice znów zobaczą ją w akcji.
0: A my przypominamy, że w akcji zobaczymy Maję Chwalińską na korcie w Paryżu w meczu ćwierćfinałowym. Start o 11:00. Trzymamy kciuki.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Płyty, płytki, płyty.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
10: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
20: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1939 roku otwarto tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie.
0: W 1969 Elton John wydał swój debiutancki album Empty Sky.
1: A w 1994 Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. No proszę, to już kawał historii.
0: A my już za kilka chwil zapraszamy Was na najświeższe informacje. Zostańcie z nami.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Sport bez nienawiści i przemocy. Po ostatnich wydarzeniach klub sportowy Zakopane apeluje o wzajemny szacunek. W części z kraju i ze świata obowiązkowe kaski dla wszystkich do 16 roku życia. W wiadomościach o 9 wracamy do nowych przepisów. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po reklamie.
1: To już 9 na zegarach, a my zapraszamy Was na kolejną porcję wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Bezpieczeństwo zawodników i kibiców powinno być wartością nadrzędną, podkreślają przedstawiciele klubu sportowego Zakopane, którzy wystosowali apel do lokalnego środowiska sportowego po wydarzeniach, do jakich doszło podczas jednego z ostatnich meczów ligowych. W opublikowanym stanowisku działacze zwracają uwagę na narastający problem agresji, gróźb oraz mowy nienawiści pojawiających się zarówno na trybunach, jak i w internecie. Ich zdaniem nie można przechodzić obojętnie wobec zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników oraz kibiców. Klub apeluje przede wszystkim o wprowadzenie zasady zerowej tolerancji dla agresji, zdecydowane reagowanie organizatorów zawodów na niewłaściwe zachowania oraz stanowcze przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i zastraszaniu sportowców.

0: W oświadczeniu podkreślono również, że lokalne stadiony powinny pozostać miejscem przyjaznym rodzinom, gdzie nie ma miejsca na wulgaryzmy, groźby czy nawoływanie do przemocy.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludźmierzu otrzyma znaczące wsparcie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Nowy Targ przeznaczy na ten cel 325 tysięcy złotych, co pozwoli jednostce na modernizację wyposażenia oraz zwiększenie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych. Nowy pojazd ma wzmocnić możliwości operacyjne strażaków ochotników, którzy na co dzień uczestniczą nie tylko w akcjach gaśniczych, ale również w interwencjach związanych z wypadkami drogowymi, podtopieniami czy skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Najbliższa sobota w Szczawnicy to muzyka, śmiech, światła i emocje. To będzie wyjątkowe spotkanie kultury, sztuki, rozrywki i górskiego klimatu w sercu Pienin, zapewniają organizatorzy tego spotkania.
2: Zacznijmy od tego, że wydarzenie pod hasłem Zasmakuj kultury w Szczawnicy, poczuj rytm Pienin, poprowadzi nasz redakcyjny kolega, którego chyba nie trzeba przedstawiać naszym słuchaczom, czyli Władek Biały. Imprezowanie rozpocznie się o godzinie 14 na promenadzie nad Grajcarkiem. Zobaczycie tu szczudlarzy, usłyszycie świetną muzykę, a najmłodsi wyruszą w piracką przygodę pełną śmiechu i animacji. Od godziny 17 natomiast startują wszelkie atrakcje na scenie plenerowej pod stacją PKL. Kabaret Śleboda zabierze Was w świat humoru bez granic. Zespół Słowianki otuli folkowym brzmieniem. Potock porwie rockową energią, a DJ zadba o wspólną zabawę pod gwiazdami. Warto zostać w Szczawnicy do końca imprezy, bo jak zapewniają organizatorzy, zwieńczy ją niezwykłe widowisko świetlne.
0: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Oszuści nieustannie w natarciu. Tylko w trakcie ostatnich dni tatrzańscy policjanci przyjęli 2 zgłoszenia dotyczące przestępców podających się za pracowników banku. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Obowiązkowe kaski dla dzieci, bardziej surowe zasady jazdy na hulajnogach i zmiany w przepisach dotyczących najmłodszych użytkowników dróg. Dziś wchodzą w życie nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
4: Michał Krasoń, Michale.
5: Kłaniam się.
4: Jakie są najważniejsze zmiany? Przypomnijmy.
6: Najważniejsza zmiana to obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. Dotyczy on rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka.
7: Myślę tak, dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej. Tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje.
8: Sam jako dziecko jeździłem bez kasku przez całe życie, bo kiedyś to było nieobowiązkowe, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
6: Usłyszałem na ulicach Warszawy, dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
4: 14 minęła w chińskim Nankinie. Nasze siatkarki właśnie tam rozpoczęły walkę w Lidze Narodów.
3: No, były spore nerwy, ale zakończyło się happy endem.
4: Tak jest. Drużyna prowadzona przez Włocha Stefano Lavariniego wygrywa z Belgijkami, dostarczając oporanku kibicom naprawdę sporo emocji. Wojciech Marczyk oglądał to spotkanie.
9: No, emocji było co niemiara.
4: Mecz walki, ale wygrywamy po tiebreaku.
9: No, bardzo dobrze zagrany ten tiebreak przez biało-czerwone. Wygrane 15 do 13. Nie było widać tych nerwów, które były w poprzednich partiach. Świetnie zagrała w tiebreaku Julia Szczurowska. Jej zagrywka i ataki dały przewagę biało-czerwonym, które potrzebowały jednak aż czterech piłek meczowych, by skończyć to spotkanie. Ostatecznie się udało. Jutro mecz z Czeszkami.
3: A o 11 przypominamy, Maja Chwalińska znów na korcie.
4: Znów na korcie w Paryżu walczyć będzie o półfinał Wielkiego Szlama. Przeciwniczką Anna Kalińska.
3: Polka w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces.
4: A do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Awansowała, choć to dopiero trzeci występ 24-latki w Wielkim Szlemie. 4 lata temu była w drugiej rundzie Wimbledonu. Przed rokiem przegrała pierwszy mecz na Australian Open, a teraz na French Open walczy o półfinał.
10: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1011 hektopaskali, no i powinno być w miarę stabilne. Biometr jednak jest nie najlepszy. Wiatr na razie z południa, słaby i umiarkowany, potem zacznie nieco kręcić. A spodziewamy się dzisiaj dostaw mokrego. Niewykluczone, że dzisiejszego popołudnia również pojawią się lokalne burze. No i deszcz będzie padał do czwartkowego przedpołudnia. Potem zrobi się pogodnie. Piątkowy poranek pogodny, ale popołudnie za to mokre. No i taki przekładaniec przez kilka najbliższych dni.
5: 4 godzinie sięgniemy po tematy pod tytułem Słyszałeś, że...
10: Ja już słyszałem, ale wy być może jeszcze nie, więc zostańcie z nami.
5: Ewelina Kraczek
10: i Marek Moc.
1: Radio Alex.

0: Środowy poranek. Mamy newsa, który dosłownie wystrzeli nas w kosmos.
1: To plotka, ale potwierdzona. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i nasz polski astronauta Sławosz Uznański zostali rodzicami. Od 25 maja jest z nimi syn.
0: No, piękna data. Idealnie między dniem matki a dniem dziecka. Można powiedzieć, że w rodzinie astronauty pojawiła się nowa gwiazda, a u pani posłanki najważniejszy wyborca.
1: Gratulacje płyną z każdej strony, od polityki po NASA. No, my też przesyłamy dużo zdrowia dla mamy, być może małego podróżnika.
0: Ciekawe, czy pierwsza kołysanka będzie o panu Twardowskim na Księżycu. Przede wszystkim gratulujemy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
5: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
9: Skoda. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Po reklamie.
14: Synoptycy prognozują na dzisiaj umiarkowane i duże zachmurzenie. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Uwaga! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązuje od godziny 14 do 21.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś dzień savoir vivre, więc mamy historię, która idealnie pasuje do tematu.
0: Aktorka Rosamund Pike podczas spektaklu przerwała przedstawienie, bo zauważyła widza korzystającego z telefonu. Zwróciła mu uwagę na oczach całej publiczności, przypominając, że teatr to nie miejsce na sprawdzanie powiadomień.
1: I zrobiło się niezręcznie ten stres w teatrze w takim momencie. Wiesz, że kiedyś podczas spektaklu włączył mi się budzik?
0: Nie wierzę, że tak się stało. Ale wy pamiętajcie o pewnych zasadach kultury, które trzeba zawsze przestrzegać.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: to środowy poranek, podobno coraz bliżej do zapowiadanego wyjątkowo gorącego lata. Według europejskich synoptyków bardzo wysokie temperatury mogą pojawić się już w drugiej połowie czerwca.
1: No, mam nadzieję, że nie będzie tak do końca. A bieżące prognozy oczywiście po naszych wiadomościach, te już o 10:00.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Fałszywi pracownicy banku znów oszukują. Seniorka straciła 5,5 tysiąca złotych, kolejna kobieta niemal dwa razy więcej. W drugiej części serwisu nowy taryfikator punktów za wykroczenia na drogach. Od dziś te zmiany. Posłuchajcie. Anna Grudek. Warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach środa, trzeci dzień czerwca, jest 10:00. Czas na wiadomości.
2: Wiadomości Radia Alex o 10:00 rozpoczynamy od ostrzeżenia przed oszustami. Anna Krudek, zapraszam. Tatrzańska policja alarmuje. Oszuści podszywający się pod pracowników banków nieustannie atakują. Ofiarą jednego z nich padła 80-letnia kobieta. Fałszywy pracownik banku przekonał ją, że środki na koncie są zagrożone. Seniorka wypłaciła oszczędności i wpłaciła 5,5 tysiąca złotych na wskazany numer BLIK. Do podobnego zdarzenia doszło dzień później. Oszuści skontaktowali się z 36-letnią kobietą i nakłonili ją do przekazania dwóch kodów BLIK pod pretekstem zakupu kryptowalut. W ten sposób straciła blisko 10 tysięcy złotych. W przypadku takich telefonów najlepiej natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem.
13: Dzieje się na drogach.
2: W Cichym Miętustwie rusza budowa nowej drogi, która połączy rejon cmentarza z drogą powiatową. Inwestycja ma znacząco poprawić komunikację oraz bezpieczeństwo mieszkańców tej części gminy. Wartość inwestycji wynosi 1 770 000 złotych, z czego połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac oraz oddanie trasy do użytku planowane jest na 31 sierpnia 2027 roku.
13: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Czorsztyn zapadło kilka ważnych decyzji, w tym o absolutorium oraz zmianie na stanowisku skarbnika.
14: To była jednogłośna decyzja. Wójt Aneta Markus otrzymała absolutorium i wotum zaufania z tytułu

0: wykonania ubiegłorocznego budżetu. Natomiast w związku ze złożoną rezygnacją odwołano ze stanowiska Józefa Huziora. Gminny skarbnik pracować będzie do 30 czerwca, natomiast dzień później jego obowiązki przejmie Adam Górnicki. Podczas tej sesji radni oraz przedstawiciele samorządu złożyli gratulacje pani wójt, podziękowali też dotychczasowemu skarbnikowi za wieloletnią pracę, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz wkład w rozwój czorsztyńskiej gminy,
1: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
2: To są wiadomości spod hala.
1: W tym roku mija 100 lat od śmierci Bartusia Obrochty, przewodnika tatrzańskiego, gawędziarza, ale przede wszystkim muzyka, który inspirował największych polskich kompozytorów swoich czasów. Już jutro odbędzie się wyjątkowy koncert, w którym wezmą udział m.in. członkowie rodziny muzykanta.
3: W czwartek o godzinie 17 w auli Zakopiańskiego Centrum Edukacji wystąpi reaktywowany po latach zespół imienia Bartusia Obrochty. Do tego występu jego członkowie przygotowywali się już od listopada zeszłego roku. W pierwszej części koncertu zobaczymy zespół w dawnym składzie, który zaprezentuje program Bartuś Obrochta, gazda, skrzypek, przewodnik. W drugiej części koncertu zespół Bartusie wystąpi w nowym składzie.
1: Mówiła Beata Denis Jastrzębska. Umowa na budowę kompleksu oświatowo-warsztatowego dla zespołu szkół budowlanych podpisana. O tym więcej w wiadomościach o 11. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata.
4: Dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Surowo karana będzie brawura na drodze.
5: Michał Krasoń, dzień dobry.
6: Kłaniam się.
5: Michale, za co konkretnie wzrosły kary?
6: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne.
7: Trzeba karać, to może ograniczą prędkość.
8: Może nie tyle wysokość kary, co jej nieuchronność, a dopóki kierowcy wpadają dość mocno wyrywkowo, to wysokość kar chyba nie zmieni wiele.
6: Mówili mi o poranku warszawiacy. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 zł mandatu.
5: Kibicujemy Maji Chwalińskiej.
4: O 11 na centralnym korcie French Open. Philippa Chatriera, Polka, zagrał półfinał z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską.
5: Przed tym meczem nasz paryski korespondent Marek Gładysz rozmawiał z menadżerem Maji Chwalińskiej, prezesem Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką.
9: W jakim nastroju jest Maja?
10: Na pewno czuje stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to każdy sportowiec w takim momencie nie może być niezestresowany, ale myślę, że inne są też bardziej zestresowane, że jest okej.
9: Tym bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
10: Ona przede wszystkim uwielbia grać. Właśnie ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No, ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
4: Bieszczady szykują się na przyjęcie turystów na ten długi czerwcowy weekend.
5: Pierwsi goście już są. Widać ich chociażby w Cisnej, o czym przekonał się nasz reporter Dominik Smaga.
11: Turystycznie?
12: Tak jest.
11: Z daleka?
12: Z Krakowa. Na tydzień. Podróż poślubna.
11: Och, pięknie. Jakie plany?
12: A różne, bo pogoda trochę dla wymagających, dla koneserów, ale to w sumie właśnie dla nas. Tarnica, potem jeżeli pogoda się skiepci, to gdzieś pojeździmy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: W prognozach na dzisiaj sporo chmur, przelotne opady deszczu, a także popołudniowe burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 21 do 24 stopni, a na szczytach Tatr około 9 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich. Noc zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu i gdzieniegdzie burzami.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Środowy poranek to dzień savoir vivre, więc zaprosimy na lekcję dobrych manier. Marek, jesteś gotowy?
16: Oho, ho, zabrzmiało poważnie. No dobrze, zobaczymy za chwilę.
15: Ewelina Kraczek.
16: I Marek Moc.
15: Wyprostuj plecy, proszę cię. Tutaj tak. Ręce na... No dobrze. Zapraszamy.
2: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: To Światowy Dzień Roweru. Nasi słuchacze pięknie pokazują, gdzie ich dwa kółka dziś zawiozły.
0: No i zaczynamy od Tomka, który pisze: mój rower zawiózł mnie dzisiaj do serwisu. Chyba wiedział, że jest jego święto.
1: Bywa i tak. A Piotr z kolei miał dzień pełen logistyki. Rower zawiózł mnie po świeże bułeczki, potem do przedszkola z córką w foteliku. Obie strony zadowolone z przejażdżki.
0: Ania pisze: dziś trasa przez las do pracy. Przyjechałam do biura z uśmiechem i fryzują na wiatr. Jaka to fryzura?
1: Aniu, gdybyś miała na nazwisko Hathaway, jutro w salonach fryzjerskich pół świata prosiłoby o taką stylizację. Wyznaczasz trendy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, żebyśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na bcu-nowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
8: Po reklamie.
9: Dzisiaj na Podhalu powinniśmy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, także z gradem. Prognozowana suma opadów ma wynieść lokalnie do 30 mm. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 21 stopni, a w Nowym Targu około 24 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach ma wiać umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr z południa i południowego wschodu.

0: Mamy środę, to trzeci dzień czerwca, przypominamy.
1: Dziś dzień savoir vivre, to Marek, wyobraź sobie teraz tak. Idziemy do eleganckiej restauracji. Wiesz, trzeba się trochę przygotować z tych dobrych manier. Słuchaj uważnie teraz.
0: Słucham, bo to rzeczywiście może się przydać kiedyś.
1: Więc idziemy do tej eleganckiej restauracji. Ja wchodzę pierwsza, ty otwierasz drzwi, ty mnie przepuszczasz, ale potem już przy drodze do stolika prowadzisz ty.
0: Czyli mała zamiana ról.
1: Tak. A przy stole zaczyna się prawdziwa elegancja. Siedzimy prosto, bez pochylania się nad talerzem, bo ręka ma pracować. Ręka, nie kręgosłup. Sztućce spokojnie, bez nerwowych ruchów. Tu serwetka na kolanach obowiązkowo. I uwaga, skup się, prawa strona serwetki służy do wycierania ust tu po jedzeniu i przed każdym łykiem na przykład wina, żeby nie zostawiać tłustych śladów na kieliszku, tu obsierasz, tak, o, tu.
0: Dobra. A co na stole oprócz jedzenia?
1: No tylko to, co trzeba, telefon, klucze, portfel, znikają z widoku, bo wiadomo, restauracja to nie biuro rzeczy znalezionych.
0: A co z twoją torebką?
1: A torebka, no mała na kolanach, a duża na krześle obok, nigdy na oparciu, nigdy.
0: No i najważniejsze, kto płaci?
1: Ty.
0: Wiedziałem. Radio Alex.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
8: Płytki.
9: Co tam nucisz, Zosieńko?
8: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matt. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
10: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: środowy poranek, trzeci dzień czerwca. Komu składamy życzenia? Kto obchodzi urodziny? No jeśli chodzi o znane osoby, to tak sportowo dzisiaj. Rafael Nadal świętuje, legendarny hiszpański tenisista, król mączki. I Łukasz Piszczek, wybitny polski piłkarz, no wieloletni reprezentant kraju. Kto jeszcze?
1: No to sprawdźcie sobie sami wśród znajomych. Jeśli macie znajomych o imieniach: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła, no to też złóżcie im życzenia.
0: Ale piękne imiona się pojawiły. Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00. Start wielkiej inwestycji w Zakopanem. Umowa na budowę nowego obiektu budowlanki podpisana. Konkurs na nowy witacz w Nowym Targu rozstrzygnięty. W części z kraju i ze świata Maja Chwalińska rozpoczyna mecz o awans do półfinału tenisowego French Open. Anna Krudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
1: Dziś środa, to trzeci dzień czerwca. Na zegarach 11:00. Czas na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. To jedna z największych inwestycji w historii powiatu tatrzańskiego. W starostwie powiatowym w Zakopanem podpisano umowę na budowę nowego kompleksu oświatowo-warsztatowego dla zespołu szkół budowlanych. Inwestycja ma dostosować kształcenie w obchodzącej w tym roku 150-lecie budowlance do europejskich standardów. Uczniowie zyskają nowoczesne zaplecze dydaktyczne i warsztatowe do nauki zawodu, także tradycyjnego rzemiosła. Nowy obiekt o powierzchni ponad 5200 metrów kwadratowych powstanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Będzie połączony z istniejącą salą gimnastyczną oraz modernizowanym budynkiem dawnego internatu. Prace potrwają do 2029 roku, a ich wartość to ponad 34 miliony 300 tysięcy złotych.
9: Dzieje się na drogach.
2: Gmina Nowy Targ podpisała umowę na remont drogi gminnej w Morawczynie. Jej wartość wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Planowany remont ma poprawić bezpieczeństwo i komfort korzystania z drogi. O ewentualnych terminach utrudnień w ruchu będziemy Was informować na bieżąco.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Nowy Targ rozstrzygnął konkurs na projekt witacza, który stanie na środkowej wyspie ronda imienia Związku Podhalan. Do realizacji wybrano projekt autorstwa Jakuba Guzika. Jak podkreśla Nowotarski Urząd Miasta, o wyborze zdecydowały nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Witacz powstanie na wyspie centralnej ronda znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 47 zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z tego powodu projekt musiał spełniać rygorystyczne wymagania. Niedopuszczalne były m.in. ciężkie betonowe elementy, sztywne konstrukcje czy instalacje świetlne mogące rozpraszać kierowców. W naszym portalu radioalex.pl znajdziecie wizualizację zwycięskiego projektu. Dajcie znać, jak Wam się podoba.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
2: 25-lecie edukacji regionalnej i Dzień Dziecka będą okazją do sobotniego spotkania w Orawskim.

0: Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.
1: Już o godzinie 11 przy Muzealnej Białej Karczmie rozpoczną się zajęcia edukacyjne. Przygotowano także warsztaty twórcze, nie zabraknie gier i zabaw. Będzie strefa sensoryczna, przejażdżki bryczką, a także wyśmienite potrawy regionalne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zubrzycy Górnej. O godzinie 14 rozpocznie się koncert zespołu rodzinnego Sowińskich Viva Artis. Iwona, Sebastian, Konrad, Alicja, Aleksandra i Magdalena mają w repertuarze nie tylko muzykę klasyczną, więc usłyszycie również popularne i lubiane przeboje, w tym na przykład z filmu Piraci z Karaibów. Pozostaje tylko życzyć pięknej pogody, bo zabawa w Orawskim Parku na pewno będzie świetna.
0: Programowi wydarzenia przyjrzała się dla Was reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Teraz to już wszystko z regionu. Przed Wami Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata, a o 12:00 Władek Biały z serwisem w Góralskiej Odsłonie.
2: Żona byłego adwokata od trumny na kółkach, zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedział się Krzysztof Zasada. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie.
3: O co podejrzana jest ta łódzka adwokat?
4: Prokuratura postawiła jej w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób, a te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
3: Irańskie drony i pociski zaatakowały dziś Międzynarodowy Port Lotniczy w Kuwejcie.
2: Poważnie uszkodzony jest terminal T1 lotniska. Wiadomo, że są ranni, część lotów zawieszono lub przekierowano, przekazuje Państwowa Agencja Informacyjna KUNA.
3: W Kijowie natomiast z wizytą sekretarz generalny NATO.
2: Mark Rutte przyjechał pociągiem, o czym informują ukraińskie koleje państwowe. Z przyjemnością witamy sekretarza generalnego NATO na dworcu centralnym w Kijowie, poinformowała Jugo Zeliznicia w serwisie Telegram. Maja Chwalińska natomiast rozpoczyna mecz o awans do półfinału tenisowego French Open.
3: Polka jest rewelacją paryskiego wielkiego szlema. Zaskakuje kibiców swoim niekonwencjonalnym stylem gry, który świetnie znają znajomi i przyjaciele z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.
2: Między innymi przyjaciel tenisistki, trener Mikołaj Wrzoł, który przypomina.
5: Maja już będzie grała swój 8 mecz teraz w Roland Garrosie, więc cały Paryż ją zna. Jest tam już 3 tydzień.
6: No właśnie, bo zwykle 7 meczów daje zwycięstwo w wielkim szlemie, a ona musiała się przedzielać przez całe kwalifikacje, więc tych meczów też już fizycznie trochę jest.
5: No i żeby wygrać, to jeszcze potrzebuje 3 meczów, więc to jest naprawdę dla niej to jest niesamowity wysiłek, bo wytrzymać tyle meczów pod taką presją, no to jest dla wielu ludzi nieosiągalne.
2: W klubie z Bielska Białej dziś wspólne oglądanie tego ćwierćfinałowego starcia z Anną Kalińską.
0: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj na niebie pojawi się sporo chmur. Po godzinie 14 w naszym regionie mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ostrzeżenie ma obowiązywać do godziny 21. Według obecnych prognoz czwartek zapowiada się słonecznie.
7: W dniu Savoir Vivre pamiętajmy, że w dobrym tonie jest wyjść w najlepszym momencie zabawy. I to właśnie robimy.
8: I kłaniamy się nisko i nie nadużywając waszej gościnności mówimy do usłyszenia.
7: Ewelina Kraczek
8: i Marek Moc.
7: Dobrego weekendu.
9: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Płyty, płytki, płytki.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
13: Skoda. Po reklamie.
14: Na popołudnie synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Noc zapowiada się pochmurnie. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się również burze. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 11 do 14 stopni, a na szczytach Tatr około 5 stopni Celsjusza. Na Podhalu w nocy będzie wiał słaby wiatr z kierunków zachodnich, zaś w górach umiarkowany, okresami dość silny i porywisty z południa.

0: celebration.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Alex.

Historyczna sesja Rady Miasta. W Zakopanem tatrzańscy policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami podsywającymi się pod pracowników banków. Jedno z najstarszych drzew w Ropce zostało okrzczone. To oczywiście nie Sićko. Więcej szczegółów już za moment. Władysław Biały z Bliza Wiadomości w

0: rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta, w plenerze wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: Środa, trzeci dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
10: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Środowe wydanie zacznamy informacjami spod Giewontu. Wczoraj w Zakopanem odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której wręczone zostały nagrody burmistrza. Radni pierwszy raz w historii dyskutowali w plenerze, a konkretniej na Placu Niepodległości. Co więcej, sesja miała podniosłą oprawę, o którą zadbała asysta wojskowo 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, w której patron, generał Mieczysław Boruta Spiechowicz, został ogłoszony honorowym obywatelem Zakopanego. Niejednemu radnemu musiało przejść przez głowę, że nareszcie. No nareszcie jest splendor, nareszcie jest prestiż, bo uroczysta sesja przy oprawie podhalańcików mocno odbiegała od szarej rzeczywistości, no bo na co dzień łecym radny musi myśleć, no i łapły tak betonowy, utwardzenie jest, Łosiowkak? Jest droga utwardzona? A tu proszę bardzo, coś i prestiżowse, coś i splendorniejse. Wczorajszą uroczystą plenerową sesję Zakopiańskiej Rady Miasta obserwowała Beata Denis-Jastrzębsko.
11: Nagrody burmistrza otrzymali Andrzej Gąsienica-Makowski, poseł na Sejm i wieloletni starosta tatrzański, społecznik, regionalista i poeta. Dzięki jego działaniom udało się zachować i rozwinąć wiele elementów dziedzictwa kulturowego Podhala. Jerzy Jędrysiak, wybitny artysta plastyk, ambasador współczesnej grafiki, który swoją sztuką promował Zakopane na całym świecie, i Józef Łuszczek, pierwszy i jedyny jak do tej pory Polak, który zdobył tytuł mistrza świata w biegach narciarskich. W imieniu nagrodzonych wystąpił Andrzej Gąsienica-Makowski.
10: Tatrzańsko-Policjo po raz kolejny ostrzega przed oszustwami na pracownika banku. I no w ostatnim czasie ofiarami tego właśnie przestępstwa padły dwie mieszkanki naszego regionu. Pierwszą śnik była 80-latka, którą fałszywy pracownik banku przekonał do wpłacenia 5,5 tysiąca złotych na wskazany numer telefonu. Drugą, 36-latka, która przekazała oszustom 10 tysięcy złotych pod pretekstem zakupu kryptowalut. Policjanci do znudzenia przybacują, że prawdziwi pracownicy banku nigdy nie popytają nosu o zrobienie jakiegokolwiek przelewu.

0: Kijevu, podkreślmy też, że funkcjonariusze z naszego regionu opracowali ostatnio nowatorski sposób na walkę z oszustami, którzy naciągają seniorów na rzekome inwestycje w kryptowaluty. Dzięki użyciu tej właśnie metody oszczędności zicio obroniła 82-letnia pani Maryna, która na telefoniczną propozycję wejścia w krypto zgodnie z radą policji odpowiedziała:
1: Ej, o jeszcze nie tylu staro!
0: No i co? I sami się rozłączyli. Także tu to zaś nie można powiedzieć, to jest spory sukces. No i psychologicznie też jest to nieźle pomyślane. Na koniec ciekawostka przyrodniczo. Jedno z najstarszych drzew w Ropce, będąco pomnikiem przyrody, 550-letnia sosna, która rośnie przy ulicy Orkana, otrzymała imię. Zgodnie z decyzją Ropcańskiej Rady Miasta, drzewo będzie nazywało się Laura. A czemu na przykład nie... Jagnieszka? Ano temu, że imię upamiętnio panią Laurę Zubrzycką, którą odegrała ważną rolę w historii Ropki. A poza tym według ekspertów Jagnieszka to mogłaby być co najwyżej łesika albo jakiś inny, mniej prestiżowy gatunek. Niekoniecznie sosna. To siczku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
2: Niemal 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymuje premier Donald Tusk. Tak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu. Sejm opublikował właśnie rozliczenia polityków za ubiegły rok. Kończymy się z Michałem Radkowskim i Kacperem Wróblewskim.
3: Witam.
2: Witamy panowie. Prześwietlacie te oświadczenia polityków. Tak. Zacznijmy od premiera właśnie. Skąd takie wysokie dochody szefa rządu?
3: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. To wszystko daje nam około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
2: A jakie dochody ma szef największej opozycyjnej partii?
4: Jarosław Kaczyński też nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, bo już je ma, wpływało ponad 27 tysięcy złotych, czyli 2,5-krotnie mniej niż to, co dostaje premier. Prezes PiS ma dom, ten słynny na Żoliborzu, jest właścicielem 1/3 tego domu. Nieruchomość jest warta ponad 2 miliony złotych, ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
2: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w poniedziałek o godzinie 10. Ma ona zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak przypomina profesor Michał Kleiber, kanclerz kapituły, jej zadaniem jest tylko zaopiniowanie propozycji. Przyznanie i odebranie Orderu Orła Białego jest kompetencją prezydenta. O tym, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi weekend, nasz reporter Michał Dobrowicz zapytał przechodniów w Warszawie, jak będą wyglądać u nich najbliższe wolne dni.
5: Mamy jeziorka, jeździmy, troszeczkę łódeczka, troszeczkę żeglóweczka.
6: W czasie tego weekendu, który dzisiaj się rozpoczyna, jak państwo mogą wzmocnić swoje zdrowie?
7: No my zwiedzamy tutaj teraz na piechotę, to wczoraj chyba z 15 kilometrów przeszliśmy, także chyba też...
5: Postanowiliśmy sobie, że chodzimy, jeszcze raz chodzimy.
8: Lubię jeździć na rolkach.
6: Jutro będą rolki?
8: Mam nadzieję, że znajdę na to troszeczkę wolnego czasu, ale przede wszystkim spacery, żeby jak najwięcej tutaj łapać zdrowego powietrza i tego ruchu.
6: Ile tysięcy kroków jednego dnia, gdy teraz będzie długi weekend?
8: Co najmniej 7 tysięcy, jak najbardziej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jako pogoda cekonos w długi weekend, początek nie będzie niestety najlepszy. Czwartek raczej pochmurny i raczej deszczowy. Większych przejaśnień możemy spodziewać się dopiero po południu. Chłodno, od 12 stopni w Zakopanem do 15 w Nowym Targu. Piątkowe prognozy prezentują się pod tym względem troszeczkę lepiej. Sytuacja powinna unormować się w sobotę. To siczku w dzisiejszym serwisie, my słyszymy się w poniedziałek. Życzę wam dobrego weekendu, Władysław Biały.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
2: Martyna Wachtarczyk.
11: Mariusz Ryszka.
2: I zapraszamy na wspólnie spędzone popołudnie i razem powitamy dzisiaj weekend.
11: I to są znakomite wiadomości. I znakomita jest również muzyka w radiu Alex, kapela Leśniaków. Na dobry początek, za chwilę też Ricky Martin.

0: No i proszę, niby środa, a już piątek, ostatni dzień roboczego tygodnia, od jutra wolne, startuje długi czerwcowy weekend, a długie weekendy, no to wiadomo, no wszyscy lubimy, prawda?
1: No ale zanim jednak przyjdzie weekend, to jesteśmy my. I zrobimy wszystko, żeby tutaj doprowadzić was bezpiecznie i w dobrych humorach do końca zmiany, potem jeszcze tylko mecz Polska-Nigeria i już można celebrować wolne.
0: A czy będzie padać, czy nie, to sprawdzimy dla was za chwilę.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: Kaufland jest!
21: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Kaufland jest!
22: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
23: Po reklamie.
1: Po przyjemnym początku dnia szykują się zmiany. Po południu w Zakopanem możliwe opady deszczu, możliwe burze, także proszę być czujnym. Na termometrach okolice 15 stopni na plusie.
0: W kolejnych dniach sytuacja ma się troszeczkę poprawić. Na przykład jutro zobaczymy sporo przejaśnień, to w drugiej części dnia, bo w pierwszej nadal pochmurno i mokro.

0: Trzeci dzień czerwca w kalendarzach. Od rana można celebrować Światowy Dzień Roweru. Jest dzień savoir-vivre, no i dzień dobrej oceny, czego rzecz jasna wszystkim uczniom na koniec roku szkolnego życzymy.
1: Dzisiaj wypada także dzień powtarzania, więc powtarzamy. Mamy dzień roweru, dzień savoir-vivre, no i dzień dobrej oceny, czego rzecz jasna wszystkim uczniom na koniec roku życzymy. A skoro jest pierwsza środa czerwca, no to mamy też dzień biegania.
0: Czyli wszystko dzisiaj biegusiem. No i jest jeszcze jedna okazja. Trzeci dzień czerwca to Międzynarodowy Dzień Someliera. Święto zostało ustanowione, by uczcić wiedzę i kunszt ekspertów zajmujących się doborem, serwowaniem i degustacją win. A ich znane powiedzenie brzmi tak: żadna wspaniała historia nie zaczęła się nigdy od zjedzenia sałatki.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
10: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
11: Płyty, płytki, płyty.
12: Co tam nucisz, Zosieńko?
11: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
13: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś?
17: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
20: Skoda. Po reklamie.
21: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio

0: Już za chwileczkę, już za momencik 13 na zegarach. Jeśli prześwieca wam hasło byle do weekendu, no to słuchajcie, za 4 godziny będziecie zadowoleni.
1: Bo weekend przychodzi dzisiaj o 17, a znacznie wcześniej nasi dziennikarze. Posłuchajmy, o czym w wiadomościach.
2: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Dziś szykują się duże utrudnienia na Zakopiance. W Gaju odbędzie się protest mieszkańców. Urzędomat w Zakopanem będzie wydawał dokumenty jak paczkomat. W części z kraju i ze świata nowe informacje w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
7: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
6: I wyjdziemy tak wysoko?
7: Tak, kochanie.
6: Pod sam las?

0: złotych brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: I to już godzina 13 na zegarach. O tej porze u nas wiadomości.
4: Anna Grudek. Zaczynamy. Kierowcy podróżujący Zakopianką powinni przygotować się na duże utrudnienia. Dziś w godzinach od 16 do 18 w Gaju w gminie Mogilany odbędzie się protest mieszkańców dotyczący budowy drogi ekspresowej S7. Jego uczestnicy będą przechodzili przez przejście dla pieszych między innymi na skrzyżowaniu ulicy Myślenickiej z ulicami Wąwozową i Klimkówką, co może powodować czasowe blokady ruchu na drodze krajowej numer 7. Dla kierowców jadących od strony Zakopanego wyznaczono objazd przez Libertów. Należy skręcić z Zakopianki w ulicę Góra Libertowska, a następnie kontynuować jazdę ulicami Jana Pawła II i Pogórze, by przez ulicę Wzgórze w Gaju wrócić na drogę krajową numer 7. Z kolei jadący od strony Krakowa będą kierowani z ulicy Myślenickiej w ulicę Wesołą, następnie ulicą Wzgórze z powrotem na Zakopiankę. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz uwzględnienie podczas planowania podróży możliwych opóźnień.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Mamy już paczkomaty, kwiatomaty, a nawet oscypkomaty. Być może niebawem odbiór dokumentów w Urzędzie Powiatu Tatrzańskiego ułatwi nam urzędomat. Na taki pomysł wpadł radny powiatowy Łukasz Dorula, kiedy czekał w kolejce na załatwienie sprawy w urzędzie.
5: Petent otrzymywałby SMS-a na przykład z kodem, tak jak w przypadku paczkomatu?
6: Podam to może na przykładzie innych powiatów, które już wdrożyły tego typu rozwiązanie, gdzie petent przy wniosku zaznacza, że odbiór dokumentu będzie poprzez urzędomat. Następnie otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki urzędomatu. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48, 72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo.
4: Mówił radny powiatowy pomysłodawca urzędomatu Łukasz Dorula. Urzędomat działałby hybrydowo. Gdyby petent nie odebrał dokumentów w wyznaczonym czasie, wracałby do urzędników i tam czekał na odbiór. Na razie nie wiadomo jednak, gdzie i kiedy urządzenie mogłoby stanąć. O nowinkę, która usprawniłaby pracę urzędu, wypytywała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Na koniec ważna wiadomość dla turystów. Droga do Morskiego Oka, na której trwa remont, w długi czerwcowy weekend będzie całkowicie otwarta, ale już od poniedziałku do środy znów należy liczyć się z utrudnieniami. Nie będą kursowały e-busy i wozy konne.
7: Obecnie jest ona eksploatowana, ponieważ mamy najazd turystów. Ostatnia warstwa jest już położona, więc firmy dostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu i w zasadzie już więcej tych utrudnień nie przewidujemy.
4: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Anna Grudek. Dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Teraz Tomasz Weryński z wiadomościami z kraju i ze świata, a o 14:00 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Udanego popołudnia.
8: Były adwokat od trumny na kółkach Paweł K. musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Krzysztof Zasada.
9: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K., a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany z inną ustaloną osobą. Z informacji, które nieoficjalnie uzyskałem, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Przypomnę, mąż adwokatki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.
8: Jedna osoba zginęła, druga została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z busem między węzłami Radziejowice a Siestrzeń na wysokości Żabiej Woli. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Od wielu miesięcy nie zasiadają w ławach sejmowych i nie wykonują obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski złożyli jednak oświadczenia majątkowe za ubiegły rok. Przeanalizowali je Michał Radny.

0: Kwiatkowski, Kacper Wróblewski. Zacznijmy od byłego ministra sprawiedliwości.
1: A to bardzo ciekawa lektura. Zbigniew Ziobro osobliwie opisuje, jak w zeszłym roku musiał pożyczyć 57 tysięcy złotych. Gdy był na konferencji w Budapeszcie, został zaskoczony, jak napisał, sfabrykowanymi zarzutami i wnioskiem o areszt. Przekonuje, że w kraju nie może liczyć na uczciwy proces, dlatego musi zostać za granicą, a na życie w innym kraju musi mieć pieniądze. I to najciekawsze, pożycza pieniądze z Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której sam jest prezesem. Zobowiązuje się, gdy już będzie miał pieniądze, to nie tylko zwróci je fundacji, ale wpłaci dodatkowo połowę pożyczonej sumy. Premier mówił, że na rzecz tej fundacji prezes Zonda Krypto miał przelać 450 tysięcy złotych.
0: A co znalazło się w oświadczeniu Marcina Romanowskiego?
2: Poseł PiS-u, od kiedy otrzymał azyl na Węgrzech, został milionerem. Jest posiadaczem ponad 26 milionów forintów, a to w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 300 tysięcy złotych. Romanowski wygłasza też manifest po tym, jak prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na jego koncie na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, które jest związane z postępowaniem karnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski w swoim oświadczeniu majątkowym pisze: to działanie zorganizowanej grupy przestępczej koalicji 13 grudnia.
3: Środowe popołudnie w Zakopanem czy w Nowym Targu niespokojne. Przypominamy możliwe burze w czasie burz. Wiatr silny i porywisty, niewykluczony także grad, więc bądźcie czujni.
4: Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje do godziny 21. Później tylko i wyłącznie chmury i opady deszczu. I tak sytuacja ma wyglądać do jutrzejszego południa.
3: I to już po godzinie 13:00. Pewnie o tej porze jeszcze w pracy, ale tylko ciałem, bo wiadomo, myśli już uciekają w kierunku długiego weekendu.
4: Nasze myśli już leżą w hamaczkach i grillują.
3: Mm-hmm.
4: A do tego najlepsza muzyka na środowe popołudnie w Radiu Alex. 2+1 teraz Shakira za chwilę.

0: co jest tremenda.
1: Radio Alex, po południu, skoro mamy dzisiaj dzień oceny, to czas ocenić maj. Jak donoszą specy od pogody, średnia temperatura na Kasprowym Wierchu była o 1 stopień wyższa niż ta notowana w ciągu ostatnich 30 lat pomiarów. Opady śniegu i deszczu utrzymywały się w normie.
2: Maksymalną temperaturę notowaliśmy 26 maja. Było to 14,3 stopnia, całkiem sporo jak na Kasprowy. Rekord to 18,1. Natomiast minimalną 13 dnia miesiąca -7,4. Rekord to -13. No więc tu również uniknęliśmy na szczęście skrajności. No i oczywiście opadów było więcej niż tutaj pod Tatrami. Ich suma przekroczyła 165 mm, wpisując się w zakres normy wieloletniej. Pokrywę śnieżną w Tatrach zmierzono przez 20 dni maja z maksimum 98 cm pierwszego dnia miesiąca. No i to także nie odbiegało od pomiarów dokonywanych w przeszłości.
3: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteo w Zakopanem. Dziękujemy.
4: Radio Alex.
5: Reklama.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Płyty, płytki, płyty.
9: Co tam nucisz, Zosieńko?
8: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
10: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Tak, dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
16: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Po reklamie.
1: Pogodnie, słonecznie i ciepło. Niestety nie dzisiaj, a dopiero jutro po południu, bo mniej więcej do godziny 11-12 opady deszczu i chmury.
3: No i ta ładna aura będzie nam towarzyszyła także w piątek, ale nie w ciągu całego dnia, bo znów po południu w piątek sytuacja się zmieni. Ma być pochmurno i w Zakopanem czy w Nowym Targu chwilami deszczowo.

0: muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Alex wraca za chwilę, a my o tej porze polecamy wam olimpiadę.
1: Ale wiesz, że najbliższa to dopiero w 2028 w Los Angeles, tak?
0: Tak, ale ja mówię o naszej, Martyna. Aha. Bo już jutro odbędą się Igrzyska Sołeckie Gminy Poronin i to w nowej lokalizacji, czyli na terenie stacji narciarskiej Suche. Tam ekipy zmierzą się w nietypowych i często zabawnych konkurencjach.
1: A Igrzyska to część rodzinnego festynu Bawiny z Baciarami, który rozpocznie się o godzinie 14. No i połączy sportowe emocje z góralską muzyką na żywo. Na scenie wystąpią zespół Harnasie, kapela Szwarni oraz Bajeranci, a zwieńczeniem dnia będzie koncert zespołu Baciary. Zabawa potrwa do północy. Polecamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę góralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Po reklamie.

0: Tu Radio Alex po południu. Słuchajcie, od czasu do czasu wpadają do nas goście, żeby zobaczyć, jak wygląda radio od kuchni.
1: No i dzisiaj wpadli do nas uczniowie jednej ze szkół podstawowych. No a korzystając z okazji, zapytaliśmy ich o tamto i o wam. To ja wiem, że to wszystko tajemniczo tutaj brzmi, ale wszystko będzie jasne po 14. Wcześniej wiadomości.
2: Pijany kierowca jechał przez Zakopane, wpadł, bo nie umiał jechać prosto. Kolejny odcinek szlaku wokół Teatru Powstanie na Podhalu. Benzyna 95. Przed długim weekendem nadal poniżej 6 zł. O tym w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na...
7: Ogrodzenie.

0: Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
3: Anna Kruszewska. Dzielnicowi z Zakopanego na ulicy Ciągłówka zauważyli samochód jadący zygzakiem. Podczas kontroli okazało się, że 55-latek pochodzący z powiatu tatrzańskiego był pijany. Miał ponad promil. Dodatkowo wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Za złamanie zakazu mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu co najmniej 3-letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna. Na Podhalu powstanie kolejny odcinek szlaku wokół Tatr. Gmina Nowy Targ realizuje projekt współfinansowany z programu Interreg Polska-Słowacja, którego celem jest rozwój turystyki rowerowej na pograniczu. W ramach inwestycji wybudowana zostanie blisko kilometrowa asfaltowa ścieżka rowerowa łącząca kładkę pieszo-rowerową w Nowym Targu z Ludźmierzem i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. Nowy odcinek połączy główną trasę szlaku wokół Tatr z lokalną siecią ścieżek prowadzących m.in. w kierunku Morawczyny, Pyzówki i Gorców. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort rowerzystów oraz ułatwi dostęp do najcenniejszych atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu. Wartość projektu to ponad 633 tysiące złotych.
4: To są wiadomości z Podhala.
3: Prawdopodobnie tegoroczny maj pozostanie w naszej pamięci jako miesiąc chłodny i deszczowy. Jednak pomiary w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Równi Krupowej w Zakopanem wskazują, że średnia temperatura tego miesiąca była o ponad stopień wyższa niż dotychczas. Opady tylko lekko przekroczyły normę.
5: No i średnia temperatura tego miesiąca wyniosła w Zakopanem 11,5 stopnia. To 1,5 więcej niż zwykle w ostatnim 30-leciu, więc maj zapisał się jako bardzo ciepły. Najwyższą temperaturę zanotowaliśmy 27 maja w Zakopanem 23,9 stopnia. Najniższą 13 dnia miesiąca 1,4. No i w ciągu 4 dni w pierwszej połowie miesiąca wystąpiły przygląd przymrozki, bardzo niewielkie, do minus 1 stopnia, no i do rekordowych minus 11,5 z roku 1970. Na szczęście zabrakło wiele. Odnotowaliśmy ponad 130 mm opadów tutaj na Równi Krupowej, no i to o 10 więcej niż średnio w maju. No i kolejna dobra wiadomość właśnie. Natomiast widać nierównomierność tego zjawiska. Zdecydowana większość opadów spadła w ciągu 6-7 dni miesiąca, więc były i intensywne, i punktowe. To, z czym mamy do czynienia coraz częściej. Na szczęście również obyło się bez zjawisk ekstremalnych i pokrywy śnieżnej, która również w maju w przeszłości się zdarzała często tutaj u nas w Zakopanem.
3: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
4: Twoje sprawy.
3: Na koniec jeszcze coś dla mieszkańców nowotarskiej gminy. Jeżeli planujecie w najbliższych dniach załatwienie spraw urzędowych, to my przypominamy, że w najbliższy piątek urząd na Bulwarowej będzie czynny w godzinach od 7 do 15, czyli o godzinę dłużej. Natomiast 8 czerwca czas pracy skrócony zostanie o godzinie. W każdy inny poniedziałek jest czynny do 16. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata, ma Tomasz Wereński.
6: Tragiczny wypadek na Krajowej 19 w Chorodniance w Podlaskiem na odcinku Białystok-Sokółka. Tam zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana. Wypadek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W Nowej Wsi samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Poznaliśmy ceny maksymalne paliw na czwartek i piątek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5,94, za 98 6,52, a za diesel trzeba zapłacić 6,40. Ile litrów wody należy wypijać w letnich miesiącach? Jak zwiększyć szansę, że najbliższy długi weekend, no i potem sezon letni, będą bezpieczne i zdrowe? Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są zalecenia dotyczące picia wody?
7: Można do tego wykorzystać prosty wzór matematyczny. Na 1 kg masy naszego ciała może przypadać 35 ml wody. Czyli jeśli osoba dorosła waży 75 kg, to powinna wypijać ponad 2,5 litra wody dziennie. To potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha, która odpowiada na wasze pytania.
8: To trzeba bardzo zindywidualizować. Osoby z prawidłową masą ciała, dorosłe, to jest jak najbardziej około 2,5 litra płynów. I tutaj zwracamy uwagę na to, żeby to była przede wszystkim czysta woda. Wszystkie inne napoje to są tylko i wyłącznie dodatki.
7: Specjaliści przypominają też, jak ważne jest regularne picie wody, gdy jesteśmy w podróży, na przykład za kierownicą, a to ważne tym bardziej dzisiaj, gdy po południu wiele osób ruszy już w trasę na długi weekend.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dzień powtarzania dzisiaj, no to my powtarzamy, że aura tego popołudnia niebezpieczna. Mamy ostrzeżenia o burzach, w czasie burz wiatr silny, porywisty, do tego też możliwe opady gradu. Uważajcie na siebie.
3: Temperatura w międzyczasie na poziomie od 15 stopni w Zakopanem do 19 w Nowym Targu. Jutro pierwsza część dnia pochmurna i mokra, w drugiej części dnia pogodnie i słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Za nami godzina 14. Jutro dzień wolny od pracy, to znaczy, że dzisiaj w sklepach tłumy. Niektóre sklepy wydłużyły godziny pracy nawet, a nasze godziny pracy, Martyna?
2: W normie, tak jak zwykle. My się wyrobimy, niczego nie wydłużamy.
3: Byle do 17.
2: No to gramy.

0: środa w kalendarzach. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj w studio wyjątkowych gości. Wojtek, Lilka, Ala i Agnieszka mogli zobaczyć, jak wygląda praca radiowca od kuchni. A że dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Oceny, to przy okazji pytaliśmy także, jak tam się mają sprawy na koniec roku.
1: Powiedzcie mi, jak tam wasze oceny? Czy są takie, jak zakładaliście we wrześniu, że będą? Czy jak to tam wyszło?
2: To chyba zależy od przedmiotu, ale chyba nie.
3: Proszę panią, w tym, co ja się spodziewałem, że będzie, to jest perfekcyjnie, jakby to powiedzieć.
1: Czyli z jakich przedmiotów?
3: No z matematyki. Na przykład mam dużo lepiej niż w zeszłym roku.
2: Mhm. I zdecydowanie się poprawiłam z angielskiego.
1: Czy oceny są ważne dla was?
2: Raczej chyba nie.
4: Dla mnie tak, bo tata mi obiecał szczura, jak dostanę pasek.
1: Szczura? No to masz motywację, powiem ci. A dla ciebie?
3: Dla mnie w szkole normalnej tak nie do końca, bo ja jeszcze chodzę do szkoły muzycznej. Mhm. I dla mnie ważniejsi są w szkole muzycznej, bo ja tak de facto bardziej się skupiam na właśnie szkole muzycznej.
2: To moja mama nalega na mnie, żebym miała pasek, ale już nie będę miała.
1: Czyli na co wychodzi? Że kto się przejmuje tym
0: no
1: wszystkim?
0: Wiadomo, my.
1: Tak, rodzice. No tak czy inaczej, teraz już liczą się wakacje. Do tego tematu jeszcze wrócimy.
5: Radio Alex.
6: Reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
12: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
13: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
1: Zerkamy w pogodowe raporty w górach. Jak wygląda sytuacja?
0: Niebezpieczna pogoda na Kasprowym, pochmurno, zagrożenie burzami, temperatura na poziomie 10 stopni teraz, jutro 11 stopni, pochmurno i mokro. Morskie Oko również zagrożenie burzami, dzisiaj około 8-9 stopni na termometrach, teraz jutro 11 i pochmurno i mokro. Hala gąsienicowa plus 14 aktualnie, temperatura będzie spadać wraz z opadami deszczu i burzami. Czwartek będzie pochmurny i mokry, a na termometrach 14 stopni.

0: Tu Radio Alex we środowe popołudnie. Przypominamy, trwają dni Zakopanego. Prawie każdego dnia coś ciekawego się dzieje. Sprawdzajcie cały program. Mamy go na radioalex.pl.
1: A dzisiaj polecamy wam sobotnie wydarzenia. Będzie koncert Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej. Odbędzie się również wernisaż pracy Stanisława Cukra, artysty o europejskim formacie.
2: Orkiestra Klimatyczna, nasza tatrzańska, da koncert pod tytułem Hej tam spod Tater. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, bo to jest zawsze bardzo piękne wydarzenie. No jak sama nazwa wskazuje, będzie to koncert bardzo zakopiański. O 15:00 msza święta w rocznicę wizyty Jana Pawła II na Podhalu w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka, a zaraz po niej o godzinie 17:00 kolejny znakomity Zakopiańczyk Stanisław Cukier i jego wystawa w Centrum Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór. Wernisaż o godzinie 17:00.
0: Na wydarzenia zapraszała Joanna Staszak, naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. Polecamy.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: No.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Alex.

0: Trzeci dzień czerwca w kalendarzach, u nas świat dat, rok 1994, wtedy Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10.
1: Kultowy.
0: I uwaga, pierwszym pytaniem w historii było pytanie o to, jakiego koloru kwiaty ma czeremcha.
1: Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi... Białe.
0: Oglądaliśmy tak. Pierwszy odcinek, po prostu wiemy.
1: Ja sprawdziłam. Kto oglądał, ten oglądał. Tak czy inaczej, już teraz słuchamy naszych wiadomości.
2: Rusza długi weekend, ruszają wzmożone kontrole policji na drogach, a w ten weekend rodziny zapłacą mniej za podróż pociągiem w Małopolsce. W Paryżu eksperci przecierają oczy ze zdumienia, bo Maja Chwalińska znów bardzo zaskoczyła. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex. O 15:00 Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
9: Do środy. Lody familijne Marlety.

0: Jedynka.
1: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Na zegarek już godzina.

0: apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. Na trasach pojawią się również policjanci, motocykliści, nieoznakowane radiowozy oraz patrole prowadzące kaskadowe pomiary prędkości. A może warto samochód zamienić na pociąg, zwłaszcza że czerwiec w Małopolsce upłynie pod znakiem tańszych podróży, zapewnia samorząd województwa małopolskiego i po tej prowadzonej z okazji Dnia Dziecka uruchamia kolejną akcję. W jej ramach rodziny zapłacą mniej podczas najbliższego długiego weekendu.
1: Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać od 4 do 7 czerwca i pozwoli taniej podróżować grupom od 2 do 6 osób. W skład takiej ekipy może wchodzić maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko do 16 roku życia. Jeżeli dzieci są rodzeństwem, to ich liczba może być większa. Bilety można kupić w kasach przez specjalny system, aplikacje, internetowe kanały sprzedaży i u obsługi pociągów. Dotyczy to podróżowania składami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie, Polregio czy Koleje Śląskie, ale także autobusami małopolskich linii dowozowych. Ta promocja ma zachęcić mieszkańców do rodzinnych wyjazdów bez konieczności korzystania z samochodu. To na pewno zaoszczędzi kierowcom nerwów, bo chociażby tu u nas każdy taki długi weekend oznacza korki, które potrafią wydłużyć podróż o kilka godzin. Mamy też we wszystkich miastach i gminach bardzo dobrze zorganizowany transport publiczny, więc może warto dać się skusić i zamienić chociażby Zakopiankę na tory kolejowe.
0: Mówiła Joanna Chmiel.
2: Radio Alex poleca.
0: Igrzyska Sołeckie jutro w Suchem. Na to wydarzenie warto zaplanować cały dzień. W czasie bawin z baciarami odbędą się zmagania nie tylko sportowe. Ich charakter trzymany jest w tajemnicy do ostatniej chwili.
3: Bawiny to taka tradycyjna nazwa festynu, pikniku, zabawy. W okolicach stacji narciarskiej Suche odbędą się po pierwsze Igrzyska Sołeckie, a igrzyskom będzie towarzyszyć dobra zabawa. Nie zdradzę Państwu, choćby na piekielnych mękach, jakie będą konkurencje, ponieważ reprezentacje poszczególnych miejscowości tak zażarcie walczą, że gdyby ktoś nieopatrznie dowiedział się więcej wcześniej, to powodowałoby straszne kłopoty dla mnie już w trakcie igrzysk. Na pewno będą to konkurencje sprawnościowe. No, wprowadzimy też konkurencje związane z myśleniem, z logiką, zapamiętywaniem.
0: Mówiła Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Jutro dowiemy się, które sołectwo miało najlepszą drużynę. Na zakończenie imprezy wystąpi zespół Baciary. W Radiu Alex teraz informacje z kraju i ze świata. Tomasz Weryński.
4: Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Aut przeciwniczki, game set, mecz dla Mai Chwalińskiej. Ogromne gratulacje. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że była zestresowana, ale próbowała koncentrować się na grze. No i to się bardzo dobrze udało. Najtrudniejszy był dla niej pierwszy set.
5: Miałam 5-1, kilka setowych chyba przy 5-1, tak? Miałam setową później przed 5-3 z tego co pamiętam. Ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. No cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku. Też warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo, bardzo wiało.
4: Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki. W półfinale zwróciła się do kibiców w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska. W Paryżu mówi się o sensacji po awansie Maji Chwalińskiej do półfinału turnieju Rolanda Garrosa. Ponownie łączymy się z Markiem Gładyszem.
6: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i zachwyconych grą 24-letniej Polki z Bielska-Białej, której nazwisko jeszcze niedawno niewiele mówiłoby walcom kortów Rolanda Garrosa. I nagle, dzięki maestrii taktycznej i stalowym nerwom, Maja Chwalińska znalazła się w gronie czterech najlepszych zawodniczek tegorocznego French Open, jest nazywana nową gwiazdą tenisa. Wielu paryskich kibiców zaczyna wierzyć, że stanie ona za kilka dni na najwyższym stopniu podium. Sądzę, że to już przesądzone, pójdzie za ciosem, nie ma wątpliwości, jest niezwykle wytrzymała fizycznie i psychicznie, to jej atut, gra w sposób bardzo skuteczny, tłumaczy mi młody paryżanin.
4: Maję Chwalińską w Bielsku-Białej wspierali przyjaciele z klubu tenisowego BKT Advantage. Po ostatniej piłce meczu z Anną Kalińską w klubie zapanowała ogromna radość.
7: Łzy są aż.
8: To jest nasze szczęście, duma. My jesteśmy tak szczęśliwi. Nawet nam się nie śniło. Myśmy na to czekali tyle lat. I taką ciężką drogę Maja miała.
9: W pierwszym secie wygrała 7-6. No i w drugim też wygrała, więc zagrała bardzo dobrze.
10: No nawet nam się nie śniło, żeby Maja doszła do półfinału Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. Jesteśmy do tej pory cali rozszczęsieni. Niesamowite emocje.
4: W klubie Advantage mecz z przyjaciółmi.

0: Tumi Maji Chwalińskiej oglądał Wojciech Marczyk.
1: Jutro w Zakopanem pierwsza część dnia z chmurami i deszczem, w drugiej części dnia przejaśnienia i rozpogodzenia, w piątek odwrotnie, najpierw pogodnie, potem pochmurno i mokro.
2: To ja o temperaturach. Jutro 16 stopni maksymalnie, ale to właśnie dopiero późnym popołudniem, a w piątek będzie lepiej, cieplej, maksymalnie do stopni 18. I to już po godzinie 15, tak myślę, jak się przywitać i żeby nie powiedzieć znów o weekendzie, ale nie da się, nie mam pomysłu. No weekend tuż po prostu i tak jest. No, i będzie.
1: Zgadzam się z przedmówczynią, a teraz przechodzimy od słów do czynów. W Radiu Alex najlepsza muzyka, Dusty Springfield, teraz Taylor Swift, za chwilę.
3: Radio Alex.

0: Tu Radio Aleksy w środowe popołudnie. Galeria Sztuki BWA Jadki w Nowym Targu, oddział Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, zaprasza na wystawę Aleksandry Hałat Freski. Ludzie, koty. Wystawa portretów polskiej sceny hip-hopowej.
1: Jej wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 18, ale ekspozycję można już oglądać od wczoraj. No i jak czytam w zaproszeniu, artystka postanowiła sięgnąć do korzeni, do kultury hip-hop, z którą mocno się utożsamia, z niej czerpie inspiracje i wartości, a na obrazach między innymi Don Guralesco, Vini, Avi czy Kara. Jak dodaje malarka, każdy obraz powstał na podstawie spotkania, rozmowy z twórcą i oddaje indywidualny charakter postaci.
0: A my polecamy tę wystawę nie tylko fanom hip-hopu, więcej o niej piszemy na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Płyty, płytki, płyty.
7: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Po reklamie.
11: Sprawdzamy teraz prognozy na weekend właściwy, czyli na sobotę i niedzielę. Sobota najpierw pogodna, potem chmury. Słaby deszczyk jest tutaj na mapach pogodowych i 16 stopni na termometrach.
1: Właściwie niedziela wygląda identycznie, z tym, że będzie cieplej w Zakopanem do stopni 18.
12: Radio Aleks.

0: W Radiu Alex raz dobre wiadomości. Słuchajcie, jest szansa, że ten czerwcowy długi weekend odbędzie się u nas bez korków. A to dlatego, że od jutra do 7 czerwca będzie obowiązywał małopolski bilet dla rodziny, który pozwoli taniej podróżować grupą od 2 do 6 osób.
1: No i w skład takiej ekipy może wchodzić maksymalnie 2 dorosłych i co najmniej 1 dziecko do 16 roku życia. Jeżeli dzieci są rodzeństwem, to ich liczba może być większa. Akcja obejmuje składy obsługiwane przez Koleje Małopolskie, Polregio SA i Koleje Śląskie, a także autobusy małopolskich linii dowozowych.
0: I ważna informacja, bilety można kupić w kasach przez specjalny system MK, aplikację IMKA, internetowe kanały sprzedaży i bezpośrednio u obsługi pociągów. No to szerokiej drogi.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
8: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
7: I wyjdziemy tak wysoko?
8: Tak, kochanie, pod same chmury.
7: I zobaczymy pod stopami las?
8: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
7: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
8: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
7: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
8: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
9: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od

0: To piosenka o Morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Śląska.
1: Za chwilę wiadomości o 16, a teraz jeszcze jedna ważna data z kalendarza. Tego dnia w 1880 roku niejaki Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swego fototelefonu pierwszą na świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną.
2: No i jeżeli zastanawiacie się, do kogo dzwonił, no to już odpowiadamy. Bell rozmawiał ze swoim asystentem i zarazem współtwórcą fototelefonu, no bo sukces ma wielu ojców, prawda?
1: Tak, a współtwórcy nikt dzisiaj nie pamięta.
2: No to może ty przypomnisz, kto to taki?
1: Charles Sumner Painter.
2: Dziękujemy.
3: W wiadomościach Radia Alex już za chwilę protest na Zakopiance w gminie Mogilany. Utrudnienia dla kierowców potrwają 2 godziny. Z tematów przyjemniejszych będę miała dla was zaproszenie do Krościenka nad Dunajcem, a Maja Chwalińska wkrótce dowie się, z kim zmierzy się w półfinale French Open. Do usłyszenia.
4: Radio Alex.
5: Reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na bcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
8: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Po reklamie.
1: I to już godzina 16. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
3: Anna Kruszewska. Jest 16 na Zakopiance. Właśnie powinien rozpoczynać się protest mieszkańców Gaju w gminie Mogilany dotyczący budowy drogi ekspresowej S7. 18 protestujący będą

0: stopień więcej niż średnia zanotowana w ciągu 30 lat pomiarów w tym miejscu. Opady śniegu i deszczu utrzymywały się w normie.
1: Maksymalną temperaturę notowaliśmy 26 maja. Było to 14,3 stopnia, całkiem sporo jak na Kasprowy. Rekord to 18,1. Natomiast minimalną 13 dnia miesiąca minus 7,4. Rekord to minus 13. Więc tu również uniknęliśmy na szczęście skrajności. No i oczywiście opadu było więcej niż tutaj pod Tatrami. Ich suma przekroczyła 165 mm, wpisując się w zakres normy wieloletniej. Pokrywę śnieżną w Tatrach zmierzono przez 20 dni maja z maksimum 98 cm pierwszego dnia miesiąca. No i to także nie odbiegało od pomiarów dokonywanych w przeszłości.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
2: Radio Alex poleca.
0: W najbliższy piątek w Krościenku nad Dunajcem startuje Kajak Festival. Ta dwudniowa impreza to nie tylko sportowe emocje, ale także świetna rozrywka przy licznych wydarzeniach kulturalnych i kulinarnych. Arenami spotkań będą rynek, amfiteatr pod wierzbą i oczywiście Dunajec. Program jest bardzo bogaty, a kilka jego szczegółów zdradzi Joanna Chmiel.
3: To istny róg obfitości, więc faktycznie duży skrót. Już w pierwszym dniu od godziny 15 będzie się można nauczyć pływania w kajaku, wziąć udział w warsztatach wiosłowania i spłynąć Dunajcem. Będą również pokazy bezpieczeństwa na wodzie. Równolegle otwarta zostanie kuchnia regionalna, ale i także będzie można spróbować oryginalnej włoskiej pizzy przygotowanej przez samego wicemistrza świata Tomasza Wolskiego. Również o 15 wystartują warsztaty, zarówno te regionalne, jak i tajemniczo brzmiące Nocni Bohaterowie i Skrzydło Leonarda da Vinci. Na scenie pojawią się miejscowe kapele i zespoły. Salwy śmiechu zapewni kabaret Śleboda z naszym, doskonale Wam znanym, między innymi z góralskich wiadomości Radia Alex, Władkiem Białym. Gwiazdą dnia będą baciary. Jeżeli nie zdążycie na piątkowe wydarzenia, to nic straconego, bo w sobotę mamy powtórkę z rozrywki. Kulminacją festiwalu będzie zakończenie międzynarodowego spływu kajakowego imienia Tadeusza Pilarskiego, a na wielki finał zaśpiewa Justyna Steczkowska.
0: Zapowiada się ciekawie. Co ciekawego w kraju i na świecie, o tym teraz Tomasz Weryński.
4: Maja Chwalińska dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
5: My jesteśmy wdzięczni Maji, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. To jest szok.
6: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
7: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
6: No, troszeczkę.
7: Wypraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
8: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy, chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
4: W Bielsku był Wojciech Marczyk, półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych i zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. Ponownie zaglądamy z Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
9: Witamy. Liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności, 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
10: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 milionów złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków, dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środowe popołudnie.

0: Nie w Zakopanem czy w Nowym Targu niespokojne. Przypominamy możliwe burze w czasie burz. Wiatr silny i porywisty, niewykluczony także grad, więc bądźcie czujni.
1: Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje do godziny 21:00. Później tylko i wyłącznie chmury i opady deszczu. I tak sytuacja ma wyglądać do jutrzejszego południa.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Środa, trzeci dzień czerwca. W kalendarzu sprawdzamy listę solenizantów.
0: A tutaj dzisiaj piękne imiona, jak zwykle. Leszek i Kevin. Znam Leszka, do którego mówią Kevin. Pozdrawiam podwójnie.
1: A ja znam Kevina, na którego mówią Leszek. Nie żartowałem. Muzyka wybrana dla ciebie już gra. Belinda Carlisle, teraz Wiktor Waligura. Za chwilę.
4: Radio Alex.

0: W Radio Alex sprawdzamy dla was co fajnego, co ciekawego dzieje się u nas i Tatra Fest na horyzoncie. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Organizatorzy zapewniają, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, i profesjonalni sportowcy, i amatorzy, dzieci, a także osoby z niepełnosprawnościami.
1: Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
2: Nasz kolejny dystans Tatra Fest bieg na 68 km, biegnący po Tatra stanie się areną mistrzostw Polski w biegach górskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie długim. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra, między innymi sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na krokie, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, skialpinistka. Ale to nie wszystko, bo do udziału w Tatra Fest Run zapraszamy też dzieciaki i rodziny. Wraz z Alpine Pro i Tauronem przygotowaliśmy różne atrakcje skierowane do rodziny i do dzieci.
1: Mówiła Magda Zieja-Żebracka z Tatra Fest. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 12 czerwca.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Co tam nucisz, Zosieńko?
4: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
5: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
10: Dzień powtarzania dzisiaj, no to my powtarzamy, że aura tego popołudnia niebezpieczna. Mamy ostrzeżenia o burzach, w czasie burz wiatr silny, porywisty, do tego też możliwe opady gradu. Uważajcie na siebie.
11: Temperatura w międzyczasie na poziomie od 15 stopni w Zakopanem do 19 w Nowym Targu. Jutro pierwsza część dnia pochmurna i mokra, w drugiej części dnia pogodnie i słonecznie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie wraca za chwilę, a my mamy piątek, czyli środę. Przed nami kilka dni wolnego, zatem już dzisiaj polecamy wam nasz przepis na weekend. Ten pojawi się oczywiście w sobotę o poranku na naszej antenie, a potem także w naszym portalu. Tym razem, uwaga, nasze kucharki proponują tartę z kremem mascarpone i truskawkami.
1: A ja uwielbiam naprawdę truskawki w każdej postaci, w tej zwłaszcza. Nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, ale możemy powiedzieć, że warto przygotować składniki na kruche ciasto, truskawki i mascarpone również. To oczywiste, a i można też kwaśną galaretkę mieć pod ręką, ewentualnie kilka listków mięty.
0: Więcej nie powiemy. Słuchajcie w sobotę,
1: tak dużo.
0: Korzystajcie od razu z przepisu, no i dajcie nam znać, jak smakowało.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
2: Radio

0: to co, to my już dziękujemy za dzisiaj. Zaczynamy weekend, jeszcze tylko godzinka w korkach, godzina w kolejce do kasy w markecie, godzina w trasie, mecz Polska-Nigeria, no i już można świętować wolne.
1: No kto może, ten może. Ja nie zapominam o tych, którzy w długi weekend będą musieli się pojawić w pracy.
0: Będę za was trzymał kciuki.
1: A ja będę wspierać takie osoby. Też będę i dziękujemy za dziś. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, pa, pa.
2: Burze z gradem do wieczora mogą pojawić się na Podhalu. Przerwa w remoncie. Droga do Morskiego Oka przez najbliższe dni będzie otwarta. Maja Chwalińska zmierzy się jutro z kolejną Rosjanką. Jutro półfinał French Open. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex. O 17:00 Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po reklamie.
18: To już 17:00. Czas na najnowsze wydanie wiadomości. Najpierw region, potem kraj i świat.
2: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Na początek ważne informacje dla mieszkańców Podhala. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Zakopanego i okolic ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje do godziny 21. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru sięgające 70 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Ponad 2 promile alkoholu miał kierowca, który w Sierockiem doprowadził do groźnie wyglądającej kolizji. Ford Fiesta wypadł z drogi, wjechał do rowu i uderzył w przepust. 25-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego z rozbitego samochodu. Zdarzenia

0: Dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu i w zasadzie już więcej tych utrudnień nie przewidujemy.
1: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Mamy już w paczkomaty, kwiatomaty, a nawet oscypkomaty. Być może niebawem odbiór dokumentów w Urzędzie Powiatu Tatrzańskiego ułatwi nam urzędomat. Na taki pomysł wpadł radny powiatowy Łukasz Dorulak, kiedy czekał w kolejce na załatwienie sprawy w urzędzie.
2: Na przykład dowody rejestracyjne mogłyby być odbierane poprzez takie urządzenie. Myślę, że tutaj to urządzenie w znaczący sposób mogłoby skrócić kolejki, poprawić obsługę mieszkańców tej powiatu tatrzańskiego, ale również wprowadzić taką troszkę nowoczesności na terenie naszego powiatu.
3: Jakby to mogło wyglądać? Petent otrzymywałby SMS-a na przykład z kodem, tak jak w przypadku paczkomatu?
2: Podam to może na przykładzie innych powiatów, które już wdrożyły tego typu rozwiązanie, gdzie petent przy wniosku zaznacza, że odbiór dokumentu będzie poprzez urzędomat. Następnie otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki urzędomatu. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo.
1: Mówił Łukasz Dorula, radny powiatowy, pomysłodawca urzędomatu. Urzędomat działałby hybrydowo. Gdyby petent nie odebrał dokumentu w wyznaczonym czasie, wracałyby do urzędników i tam czekały na odbiór. Urządzenie mogłoby zaoszczędzić czas zarówno interesantów, jak i urzędników. Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy urządzenie mogłoby funkcjonować. To były informacje z naszego regionu, to z kraju i ze świata. Przygotowali dla nas i przedstawią Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
4: Nie faworyzowana Aryna Sabalenka, ale Diana Schneider będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.
5: Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała z Rosjanką w trzech setach.
4: Decydującą trzecią partię Schneider wygrała do zera.
5: Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
6: To też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
4: Żelisław Rzeżyński z Kanal Plus Sport zauważył, że Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
7: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością, też udziela wszystkich wypowiedzi i to nie jest fałszywa skromność, tylko po prostu gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków i tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
5: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider jutro w Paryżu.
4: Dwa węzły autostrady A4, Opatkowice oraz Wielicka, a także Krajowa Siódemka w miejscowości Gaj, między Krakowem a Mogilanami.
5: To miejsce, gdzie właśnie zaczynają się protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
4: To oznacza niemałe utrudnienia dla wybierających się na długi weekend do Zakopanego.
5: Przy węźle Opatkowice jest Paweł Konieczny.
4: Co te protesty oznaczają dla kierowców?
8: Czasowe wstrzymanie ruchu przez demonstrujących. Co kilka minut będą chwilowo blokować miejscowe przejścia dla pieszych, a to przy obecnie wzmożonym ruchu oznacza przedświąteczne korki. Protestujący domagają się konkretnych rozwiązań dotyczących budowy ekspresówki omijających Kraków.
9: My już nie chcemy słuchać obietnic, my chcemy widzieć efekt pracy i propozycje. Wpuszczenie ruchu w autostradę A4 jest po prostu dla mieszkańców Krakowa niedopuszczalne i tragiczne w skutkach.
8: Mówił mi Artur Markiewicz, jeden z inicjatorów protestu z węzła Opatkowice, Paweł Konieczny.
10: Cała Polska południowa dzisiaj pod chmurami i z możliwymi wyładowaniami, czyli burzami. Niewykluczone, że przejdą one również przez Podhale. Od 19 do 23, nawet 25 stopni Celsjusza do końca dnia jeszcze będą wskazywały termometry. Na przykład najcieplej ma być w Nowym Sączu, a najchłodniej w Zakopanem. Jutro w ciągu dnia, jak donoszą synoptycy, możemy spodziewać się lekkiej poprawy pogody, ale nie wszędzie, bo jeszcze przelotnie może padać zarówno w Zakopanem, jak i w Ramach. Rabce, Nowym Sączu czy Limanowej. Termometry mają wskazywać maksymalnie od 19 w Zakopanem i Rabce do 20 stopni

0: Nowym Sączu. No to dzień dobry, dobrzy ludzie. To już środa i właściwie koniec tygodnia. Na weekend długi przed nami. Dzisiaj 3 czerwca, jutro Boże Ciało. My tymczasem spieszymy z życzeniami wszystkiego najlepszego tym, którzy mają rodziny. Pamiętamy też o życzeniach dla Kevinów i Leszków. Ci z kolei mają imieniny. I pozdrowienia przekazujemy dla tych, którzy mają rocznicę czy jubileusz. Z przyjemnością również ogłaszam, że właśnie otwieram program po godzinach, który będzie z wami do 22. A przed mikrofonem melduje się Łukasz Tymków. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

Dzisiaj to pewnie wielu z was towarzyszymy w drodze, na przykład na zakupy, bo przecież jutro zamknięte markety, więc trzeba zrobić zapasy na co najmniej tydzień, tylko po to, żeby w piątek znów wpaść do marketu. Pamiętajcie, że długi weekend to nie jest koniec świata, w wielu miejscach jednak będą zamknięte różne instytucje, na przykład urzędy. Więcej na ten temat będziemy jeszcze mówili dzisiaj w pogodzinach, tak żebyście byli bardzo dobrze poinformowani. No a za chwilę nie może być nic innego, jak po prostu doskonała muzyka towarzysząca wam w drodze na długi weekend.

0: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
6: Skoda. Płyty, płytki, płyty.
7: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
12: Radio Alex.

0: dzisiaj jest taki dzień, który ja chętnie celebruję, Łukasz Jakubczyk również, i namawiam was też do świętowania. To jest Światowy Dzień Roweru i to nie jakieś tam marketingowe święto albo coś dla żartu, bo to jest dzień ustanowiony przez ONZ w 2018 roku. Ciekawostką jest to, że do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak, były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii Montgomery College, Leszek Jan Sibilski. Warto świętować Dzień Roweru, bo rower nie pyta, gdzie byłeś. Nie jest zazdrosny, nie ma cichych dni. Rower wiernie czeka, aż na niego wsiądziesz. Do tego wiatr, słońce, no i przede wszystkim dużo lepsze zwiedzanie świata niż samochodem, bo na rowerze masz kontakt z otoczeniem. Jest to też najbardziej ekologiczny środek transportu i najmniej energochłonny. Warto przypomnieć, że tylko na rowerze ile siły włożymy, tyle dostajemy. Zatem z okazji Dnia Roweru, żeby wam się łańcuch nie skończył.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
9: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
8: I wyjdziemy tak wysoko?
9: Tak, kochanie, pod same chmury.
8: I zobaczymy pod stopami las?
9: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
8: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
9: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
8: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
9: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Po reklamie.

0: 18 będzie jeszcze parę słów o tych, którzy urodzili się w tym dniu. Jeśli macie dzisiaj swoje urodziny, no to dowiecie się, w jakim towarzystwie się znajdujecie. Będzie też doskonała muzyka wprowadzająca was w długi weekend, a ten już, myślę, śmiało możemy zaczynać. Niedługo 18 i najnowsze wydanie naszych wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
2: Po reklamie.
5: Maja Chwalińska dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
6: My jesteśmy wdzięczni Mai, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. To jest szok.
7: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
8: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
7: No, troszeczkę.
8: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
9: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy, chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
5: W Bielsku był Wojciech Marczyk, półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na Platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych i zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. Ponownie zaglądamy z Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
10: Witamy. Liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności: 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
11: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości miliona złotych.

zwłaszcza w północnej części województwa małopolskiego, a więc zdecydowanie więcej słońca będziemy obserwowali od Nowego Targu aż po Myślenicę. Pochmurno, z opadami deszczu, może być za to w Zakopanem. Od 19 stopni we wspomnianym Zakopanem, przez 18 w Rabce-Zdroju do 22 w Myślenicach będą wskazywały termometry w regionie.

0: Radio Alex.
1: Przecież wiesz,

0: Tak sobie dla was tu przeglądam teraz źródła historyczne i natrafiłem na fakt związany ze średniowiecznymi krucjatami. Jak się okazuje, 3 czerwca w 1218 roku, czyli XIII wiek, we Francji niejaki Amalryk z Montfort zdobył po oblężeniu miasto Marmadę. No i to była tak zwana krucjata przeciwko Katarom. Obecnie mówi się, że typowa krucjata przeciwko Katarowi leczona trwa 7 dni, a nie leczona tydzień. Niestety wyjątkiem jest Sienny. Jego posiadaczy mocno pozdrawiamy. I z tymi pozdrowieniami już za chwilę fajna piosenka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetli na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę golarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Tak, dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.

0: Składam życzenia urodzonym w tym dniu, czyli 3 czerwca. Pora, żebyście poznali towarzystwo, jakie przyszło na świat w tym dniu. To aktorka, tancerka i agentka wywiadu francuskiego Josephine Baker. O niej słychać m.in. w piosence Paris Paris Malcolma McLarena. To też aktor Wiesław Michnikowski, świetny m.in. w roli jej ekscelencji w Seksmisji. To też Suzy Quatro, którą często słyszycie na naszej antenie. To też Billy Powell z zespołu Lynyrd Skynyrd. No i też była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. W tym dniu urodził się też jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu, Joachim Halupczok. Jeden z naszych najlepszych piłkarzy, czyli Łukasz Piszczek. W tym dniu, w 1892 roku, urodził się też Leo Gerstenzang, który wynalazł patyczek higieniczny. A i dzięki temu facetowi można było potem czyścić głowicę magnetofonu, żeby zagrać takie fajne hity, jak ten, który za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Jeszcze krótko taki mały rozkład jazdy wam tutaj zaprezentuję. Chodzi o to, że dzisiaj po 21 będziecie dobrze poinformowani, jeśli chodzi o ważne sprawy dziejące się w naszym regionie, bo dziś, jak w każdą środę, usłyszycie magazyn naszych reporterów i dziennikarzy. Natomiast my pochylimy się też nad tak zwanym savoir vivre, czyli dobrym wychowaniem. To już na pewno po 19. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
0: Mija 19, czas na najnowsze wiadomości.
10: W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu będzie leczona 24-letnia Klaudia.
11: W stolicy Dolnego Śląska wylądował dziś samolot, który przywiózł z Chin ciężko chorą kobietę.
10: Klaudia jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania.
11: Z mamą Klaudii, panią Joanną, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
12: Kamień z serca, że córka jest już na miejscu?
13: Tak, jak najbardziej, bo komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 tygodnie, czy tam w tym momencie już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku. I to, że ja mogę przy niej być.
11: Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
10: Środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju.
11: Jutro około 17 Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
10: Na konferencji Chwalińskiej po wygranym meczu z inną Rosjanką Anną Kalińską był nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
11: A co nasza wschodząca gwiazda mówiła o jutrzejszym pojedynku?
14: Już wiadomo, jaka będzie prawdopodobnie taktyka gry Maji Chwalińskiej w czasie jutrzejszego półfinałowego pojedynku z Rosjanką. Zasugerowała to na konferencji prasowej w kompleksie kortów imienia Rolanda Garrosa sama zawodniczka z Bielska-Białej.
15: I just try to...
14: Po prostu staram się często zmieniać rytm gry. Sądzę, że ciężko jest przeciwniczkom stawić czoła grze bez regularnego rytmu, bo każde zagranie może być zupełnie inne. Muszą być bardzo skupione. Jestem świadoma, że może to być dla nich bardzo problematyczne. Dlatego też staram się to robić jak najczęściej, wyjaśniła Maja Chwalińska. Miejmy nadzieję, że zbudowana już w Paryżu taktyka.

0: I w Nowym Sączu, gdzie również termometry mają wskazać 20 stopni Celsjusza i gdzie również synoptycy na jutro przewidują tylko przelotne opady deszczu. To czwartek, 3 czerwca. Na dobre wkraczamy w długi weekend, tak zwaną czerwcówkę. My tu ciągle staramy się wam uminać ten czas, między innymi podróży na wypoczynek w ramach programu Po Godzinach. Tak w ogóle to ten tydzień trochę lżejszy, bo w wielu przypadkach kończymy go dzisiaj. Ja nie się człowiek obejrzał, a to już wolne. Pamiętamy o tych, którzy jednak na posterunku i łączymy się z wami nie tylko myślami, ale i fajną muzyką. Łukasz Tymków, trzymam za was kciuki.
1: Radio Aleks.

Teraz będzie o savoir vivre, trudne określenie, czyli dobre wychowanie, innymi słowy. Szkoda, że mam wrażenie coraz mniej stosowane. Dzisiaj jest jego święto, tego savoir vivre. Po raz pierwszy było obchodzone w 2016 roku i miało na celu propagować grzeczność obyczajową jako element kultury społecznej. Dzień savoir vivre ustanowiony został z inicjatywy Akademii Monte Marco na dzień przed rocznicą wolnych wyborów w 1989 roku. Data 3 czerwca jest również nieprzypadkowa z dwóch innych powodów. Pierwszy jest taki, że dzisiaj obchodzone jest też święto dobrej oceny, a drugi taki, że cyfra 3 podobno jest wyjątkowa i magiczna. No to może weźcie pod uwagę, że warto parę magicznych zaklęć ze sztuki dobrego wychowania prowadzić na co dzień i stosować. I wtedy będziemy dużo lepiej oceniani. Proszę i dziękuję uprzejmie.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ludzie często narzekają, że mamy ciężkie czasy. No ja nie do końca się z tym zgadzam, a na poparcie swojego twierdzenia mam dowody, chociażby takie jak fakty z historii. Jeden z nich jest taki, że dzisiaj mija właśnie 141 lat od dnia, w którym Bell przeprowadził przy użyciu swojego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną, a drugi jest taki, no że niestety musiał minąć wiek, zanim powszechnym stało się rozmawianie na żywo z kamerką, czy wysyłanie zdjęć, a telefonem dzisiaj można nawet ściszyć telewizor, włączyć klimę, a nawet uruchomić auto. O zapłacie rachunków już nie wspomnę. I to wszystko bez kabelka. Do tego dzisiaj w telefonie jest i telewizja, i radio, i właśnie w ten sposób, czyli przy pomocy słuchania na telefonie. Możecie zabrać nas w każdy zakątek świata na ten długi weekend.
1: Radio Alex.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Przed nami kolejna godzina po godzinach. Dzisiaj odprowadzamy was na długi weekend, nie inaczej będzie po 20. Dużo dobrej muzyki, będą też ciekawe informacje. A już niedługo te z kraju i ze świata.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi tak

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: To już 20 przed nami najnowsze wiadomości, a w nich o Nigeryjczykach, czyli naszych przeciwnikach w dzisiejszym meczu biało-czerwonych na Narodowym.
3: Zarzut nieumyślnego wywołania pożaru w hali usługowo-magazynowej w Płocku prokuratura przedstawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Pożar hali przy ulicy Rębilińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Premier Donald Tusk miesięcznie dostaje 67,5 tysiąca złotych brutto. Jarosław Kaczyński 2,5 razy mniej. Tak wynika z oświadczeń majątkowych posłów, które dziś opublikowano na stronie Sejmu. Kacper Wróblewski i Michał Radkowski.
4: Królem tego zestawienia jest Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji w ciągu ostatniego roku zwiększył oszczędności, ale znacznie zmalały jego zasoby bitcoinowe. Ma też dom warty niecałe 4 miliony złotych, plus zabudowa kuchenna 120 tysięcy złotych, regał za 17 tysięcy, stół za 12 i trzy torebki warte łącznie ponad 40 tysięcy złotych. Dużo mniej ma Paulina Henik-Kloska, szefująca klubowi Centrum. Ma ponad 730 tysięcy złotych oszczędności. Do tego dom, mieszkanie i działkę w sumie warte niecały milion.
5: Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty oprócz oszczędności domu i mieszkania posiada jacht o wartości 20 tysięcy złotych, obrazy warte 80 tysięcy i liczącą 15 tysięcy książek bibliotekę, której wartość wycenia także na 80 tysięcy złotych. Spośród liderów najskromniejszy wydaje się być majątek lidera ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zaoszczędził nieco ponad 120 tysięcy złotych, posiada jedno mieszkanie i kilka działek, których łączna wartość nie przekracza miliona złotych.
3: Polska-Nigeria, towarzyski mecz na PGE Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy to wielcy przegrani afrykańskich eliminacji o mundial. Patryk Serwański z redakcji sportowej teraz na udziale w Mistrzostwach Świata w Ameryce Nigeryjczykom szczególnie zależało.
6: Tak, no bo to właśnie na mundialu w 1994 roku zagrali po raz pierwszy w historii i to były mistrzostwa rozgrywane w całości w USA. To był też złoty czas nigeryjskiej piłki. Dwa lata później w Atlancie Nigeryjczycy zostali mistrzami olimpijskimi, no a na świecie zapanowała moda na nigeryjskich piłkarzy, które dotarła także do Polski. Najlepszy przykład to oczywiście Emmanuel Olisadebe, który został gwiazdą naszej reprezentacji. Dziś z Nigerią zagramy po raz drugi w historii. To będzie też nasz 24 mecz przeciwko rywalowi z Afryki.
2: Ten wieczór będzie należał do pochmurnych. Niewykluczone, że jeszcze popada. Synoptycy spodziewają się także frontów burzowych, które mogą zahaczyć m.in. o Zakopane. Na termometrach nad ranem będzie minimalnie 10 stopni Celsjusza. Jutro synoptycy zapowiadają poprawę aury, zwłaszcza w północnej części województwa małopolskiego, a więc zdecydowanie więcej słońca będziemy obserwowali od Nowego Targu aż po Myślenice. Pochmurno, z opadami deszczu, może być za to w Zakopanem. Od 19 stopni w wspomnianym Zakopanem

0: Podobno niektórzy z Was jeszcze nie wiedzą, co Was może czekać w długi weekend. Chwilę temu dostałem takie zapytanie. Jestem nowym słuchaczem, coś ciekawego w radiu na weekend, redaktorze? Pod pytaniem podpisał się Arek. No to teraz odpowiedź redaktora. Drogi Arku, ależ owszem, od jutra muzyka wybrana na weekend i spora dawka pozytywnej energii. Będzie też sporo muzycznych tematów w klimacie tanecznym. Dobry nastrój jest gwarantowany, tak samo jak nasza gwarancja, że nic, co ważne, Wam nie umknie, pod warunkiem, że posłuchacie naszych wiadomości. Te będą punktualnie o 21, a po 21 magazyn naszych dziennikarzy i reporterów, czyli nic Wam nie ucieknie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Podobno najbardziej zapamiętujemy coś, co wydarzyło się pierwszy raz, a zatem teraz lista tego, co 3 czerwca miało miejsce właśnie pierwszy raz. W 1925 roku po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maryja Curie-Skłodowska. Podobno była uradowana. W 1939 otwarto tor wyścigów konnych służebiec w Warszawie i po raz pierwszy można było obstawiać gonitwy na nowym torze. A w 1994 roku XX wieku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. No i wtedy po raz pierwszy poszedł słynny sygnał przy złej odpowiedzi. Bu. I to podobno jest nagrane w Puszczy Białowieskiej, odgłos żubra. W Puszczy Białowieskiej. Niech wam weekend za mocno jeszcze nie wchodzi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Już niedługo wystartuje najlepsza godzina w ciągu dnia, bo będzie to zbiór wszystkich najważniejszych informacji dotyczących naszego regionu. Zanim to jednak nastąpi, mamy dla Was porcję najświeższych informacji zarówno z kraju, jak i ze świata. Posłuchajcie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: To już 21. Przed nami najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a potem magazyn naszych reporterów i dziennikarzy.
5: W niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. A jak będzie dzisiaj?
6: Myślę, że wygramy, myślę, że przepchamy ten mecz, myślę, że będzie to się bardzo słabo oglądało, no bo wątpię, żeby w parę dni się taki styl zmienił.
7: Mi się wydaje, że będzie taki remis, że jednak nas wybiegają i trochę wybronią, trochę postrzelają, a my być może mentalnie nie damy rady.
8: Ty jak sądzisz, jaki będzie wynik tego meczu?
6: 2-0 wygramy. Myślę, że tam nie ma kto strzelać bramek.
9: Typuję wynik jednobramkowy dla polskiej reprezentacji, naszej cudownej, kochanej.
8: Czyli 1-0 dla nas będzie.
9: Tak.
8: Z trudami czy bez trudu sobie poradzi?
9: Z wielkimi trudami.
5: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greiner. Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca Ajatollah Murtaza Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Z nieoficjalnych doniesień wynika jednak, że do porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż daleko. Korespondent USA Paweł Żuchowski. Pawle, od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
10: Dzień dobry, tak. Co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama. Paweł Żuchowski.
5: W ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience dziś rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
11: Ta metalowa jakby beczka.
12: To jest zwana retorta.
11: Do tej retorty
12: do
11: wkłada
12: tej retorty
11: się drewno.
12: Wkłada się drewno liściaste.
11: I podpala.
12: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
11: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
12: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
11: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni.
12: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
5: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter Dominik Smaga.
0: Kto przyjechał na czerwcówkę do Zakopanego, no musi się liczyć z tym, że zarówno wieczorem, jak i w nocy możliwe jeszcze będą przelotne opady deszczu. Nie wyklucza się również burz. Noc ma być za to dosyć ciepła. Minimalnie 12 stopni Celsjusza wskażą termometry nad ranem w Zakopanem. Co ciekawe, przed południem na chwilę zrobi się nawet nieco chłodniej, bo zaledwie będzie 10 stopni Celsjusza, a potem do 19 mają się rozgrzać termometry wskazujące temperaturę w Zakopanem. Nieco ciepło ma być w Nowym Targu, tu więcej pogodnego nieba jutro w ciągu dnia. Podobnie też w Rabce Zdroju i w Nowym Sączu, gdzie również termometry mają wskazać 20 stopni Celsjusza i gdzie również synoptycy na jutro przewidują tylko przelotne opady deszczu. W Radiu Alex rozpoczynamy wieczór naszych dziennikarzy i reporterów. Usłyszycie wszystko to, co ważne i o czym powinniście wiedzieć u progu długiego weekendu. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Na początek dzisiejszego wieczoru reporterów Radia Alex pogoda na rozpoczynający się właśnie długi czerwcowy weekend.
1: W czwartek Boże Ciało, o poranku więcej chmur, być może zanikające opady deszczu, im bliżej godzin popołudniowych i wieczornych, tym więcej słońca.

0: temperatura również bardzo przyjemna, do około 19-20 stopni. No i weekend, piątek, sobota, niedziela, bez większych zmian, przewaga słońca. Natomiast lokalnie będą pojawiały się na miejscu opadów. Trzeba śledzić bieżące prognozy, o której one wystąpią, bo to jest bardzo zmienna akurat cecha naszego klimatu. Zwłaszcza w piątek wieczorem te opady deszczu czy burze są możliwe. Natomiast sobota, niedziela powinny być całkiem sympatyczne, z mniejszym ryzykiem opadów. Temperatura w sobotę, w niedzielę bardzo podobna, od około 18 stopni tutaj w Zakopanem do 20 w okolicach Nowego Targu.
1: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.

0: Bezpieczeństwo zawodników i kibiców powinno być wartością nadrzędną, podkreślają przedstawiciele klubu sportowego Zakopane, którzy wystosowali apel do lokalnego środowiska sportowego po wydarzeniach, do jakich doszło podczas jednego z ostatnich meczów ligowych. W opublikowanym stanowisku działacze zwracają uwagę na narastający problem agresji, gróźb oraz mowy nienawiści, pojawiających się zarówno na trybunach, jak i w internecie. Ich zdaniem nie można przechodzić obojętnie wobec zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników oraz kibiców. Klub apeluje przede wszystkim o wprowadzenie zasady zerowej tolerancji dla agresji, zdecydowane reagowanie organizatorów zawodów na niewłaściwe zachowania oraz stanowcze przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i zastraszaniu sportowców. W oświadczeniu podkreślono również, że lokalne stadiony powinny pozostać miejscem przyjaznym rodzinom. Na mecze regularnie przychodzą dzieci, rodzice i dziadkowie, a młodzi zawodnicy często uczestniczą w wydarzeniach sportowych jako członkowie klubowych akademii. Zdaniem działaczy nie ma miejsca na wulgaryzmy, groźby czy nawoływanie do przemocy w obecności najmłodszych.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

Przy drogach wjazdowych do gminy Kościelisko staną witacze. Samorząd kontynuuje pracę nad stworzeniem jednolitego systemu identyfikacji wizualnej. Po budowie nowych wiatr przystankowych kolejnym elementem mają być właśnie witacze. Jak poinformował wójt Roman Krupa, przygotowano już dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę 5 obiektów małej architektury z nazwą gminy. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy witaczy. Samorząd planuje również dalsze inwestycje. W złożonym wniosku o dofinansowanie znalazły się m.in. środki na budowę kolejnych 10 wiatr przystankowych, nowe oznakowanie ulic oraz tablice informacyjne dla mieszkańców i turystów. To kolejny etap działań prowadzonych od kilku lat w ramach budowy spójnego wizerunku gminy. Wcześniej przyjęto tak zwany kodeks reklamowy, opracowano system graficzny wykorzystywany w materiałach gminnych, wybudowano nowe wiaty przystankowe oraz przygotowano wzory tabliczek z nazwami ulic.

0: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Czorsztyn zapadło kilka ważnych decyzji, w tym o absolutorium oraz zmianie na stanowisku skarbnika. O tym Joanna Chmiel.
1: To była jednogłośna decyzja. Wójt Aneta Markus otrzymała absolutorium i wotum zaufania z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Natomiast w związku ze złożoną rezygnacją odwołano ze stanowiska Józefa Huziora. Gminny skarbnik pracować będzie do 30 czerwca, natomiast dzień później jego obowiązki przejmie Adam Górnicki. Podczas tej sesji radni oraz przedstawiciele samorządu złożyli gratulacje pani wójt, podziękowali też dotychczasowemu skarbnikowi za wieloletnią pracę, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz wkład w rozwój czorsztyńskiej gminy.

0: Tatrzańska policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków. Mimo licznych apeli przestępcy wciąż skutecznie wyłudzają pieniądze. Ofiarą jednego z nich padła 80-letnia kobieta. Fałszywy pracownik banku przekonał ją, że środki na koncie są zagrożone. Seniorka wypłaciła oszczędności i wpłaciła 5,5 tysiąca złotych na wskazany numer BLIK. Do podobnego zdarzenia doszło dzień później. Oszuści skontaktowali się z 36-letnią kobietą i nakłonili ją do przekazania dwóch kodów BLIK pod pretekstem zakupu kryptowalut. W ten sposób straciła blisko 10 tysięcy złotych. W przypadku takich telefonów najlepiej natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Anna Kruszewska. To podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w Radiu Alex. Turysta kierujący quadem bez uprawnień został zatrzymany w Kościelisku i noc spędził w areszcie. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli kilka quadów poruszających się ulicą Salamandra. Wezwani na miejsce funkcjonariusze drogówki ustalili podczas kontroli, że jednym z nich, zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy, poruszał się 39-letni turysta narodowości ukraińskiej z paszportem wydanym przez władze USA. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Został zatrzymany. Następnego dnia po nocy spędzonej w areszcie sąd w Zakopanem ukarał turystę grzywną w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów na terenie Polski na pół roku.
1: O tym się mówi w regionie.
0: 160-lecie swojego istnienia świętuje w tym roku szkoła podstawowa w Nowym Bystrem. Początkowo była to tylko szkółka parafialna, którą otworzono jeszcze za czasów cesarza Franciszka. Potwierdza ten fakt zapis w kronice szkolnej. Lata 60. ubiegłego wieku były dla szkoły przełomowe. Ówczesny dyrektor Władysław Sikora doprowadził do wybudowania nowej siedziby. Szkoła jako pierwsza w Polsce otrzymała imię Bronisława Czecha. 13 czerwca odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 160-lecia istnienia placówki.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Ono rozpocznie się o godzinie 10 mszą świętą w kościele parafialnym w Nowym Bystrem. Następnie przejdziemy do szkoły. Nastąpi odsłonięcie ściany poświęconej patronowi, wystąpienia gości zaproszonych, rys historyczny szkoły i na końcu będzie program artystyczny. To jest taki międzypokoleniowy spektakl, w którym wystąpią rodzice, uczniowie, absolwenci szkoły, dotyczący właśnie Bronka Czecha, czyli patrona naszej szkoły.
0: Mówił dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Bystrem Jarosław Sulak.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Jedno z najstarszych drzew w Rabce Zdroju zyskało oficjalną nazwę. Decyzją Rady Miejskiej okazała sosna zwyczajna, rosnąca przy ulicy Orkana naprzeciwko cmentarza parafialnego, będzie odtąd nosić imię Laura. Drzewo jest pomnikiem przyrody i według szacunków ma około 550 lat. Z pomysłem nadania drzewu imienia wystąpiło Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar. Imię Laura upamiętnia Laurę Zubrzycką, żonę Juliana Zubrzyckiego, właściciela dóbr rabczańskich i jednego z twórców uzdrowiskowego charakteru Rabki. Dzielnicowi z Zakopanego na ulicy Ciągłówka zauważyli samochód jadący zygzakiem. Podczas kontroli okazało się, że 55-latek pochodzący z powiatu tatrzańskiego był pijany. Miał ponad promil. Dodatkowo wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Za złamanie zakazu mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu co najmniej 3-letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna. Na Podhalu powstanie kolejny odcinek szlaku wokół Tatr. Gmina Nowy Targ realizuje projekt współfinansowany z programu Interreg Polska-Słowacja, którego celem jest rozwój turystyki rowerowej na pograniczu. W ramach inwestycji wybudowana zostanie blisko kilometrowa asfaltowa ścieżka rowerowa łącząca kładkę pieszo-rowerową w Nowym Targu z Ludźmierzem i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. Nowy odcinek połączy główną trasę szlaku wokół Tatr z lokalną siecią ścieżek prowadzących między innymi w kierunku Morawczyny, Pyzówki i Gorców. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort rowerzystów oraz ułatwi dostęp do najcenniejszych atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu. Wartość projektu to ponad 633 tysiące złotych.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Prawdopodobnie tegoroczny maj pozostanie w naszej pamięci jako miesiąc chłodny i deszczowy. Jednak pomiary w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Równi Krupowej w Zakopanem wskazują, że średnia temperatura tego miesiąca była o ponad stopień wyższa niż dotychczas. Opady tylko lekko przekroczyły normę.
3: No i średnia temperatura tego miesiąca wyniosła w Zakopanem 11,5 stopnia. To 1,5 więcej niż zwykle w ostatnim 30-leciu, więc maj zapisał się jako bardzo ciepły. Najwyższą temperaturę zanotowaliśmy 27 maja w Zakopanem 23,9 stopnia. Najniższą 13 dnia miesiąca 1,4. No i w ciągu 4 dni w pierwszej połowie miesiąca wystąpiły przygruntowe przymrozki, bardzo niewielkie do minus 1 stopnia, no i do rekordowych minus 11,5 z roku 1970. Na szczęście zabrakło wiele. Odnotowaliśmy ponad 130 mm opadów tutaj na równi grupowej, no i to o 10 więcej niż średnio w maju. No i kolejna dobra wiadomość właśnie. Natomiast widać nierównomierność tego zjawiska. Zdecydowana większość opadów spadła w ciągu 6-7 dni miesiąca, więc były i intensywne, i punktowe. To, z czym mamy do czynienia coraz częściej. No, na szczęście również obyło się bez zjawisk ekstremalnych i pokrywy śnieżnej, która również w maju w przeszłości się zdarzała często tutaj u nas w Zakopanem.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Ponad 2 promile alkoholu miał kierowca, który w Sierockiem doprowadził do groźnie wyglądającej kolizji. Ford Fiesta wypadł z drogi, wjechał do rowu i uderzył w przepust. 25-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego z rozbitego samochodu wyciągnęli świadkowie zdarzenia. Mężczyzna uciekł jednak przed przyjazdem policji. Został szybko odnaleziony i zatrzymany przez funkcjonariuszy zakopiańskiej drogówki. Jak się okazało, kierowca nigdy nie posiadał prawa jazdy. Teraz odpowie m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 3 lat więzienia. Droga do Morskiego Oka, która z powodu remontu była zamknięta nie tylko dla transportu kołowego i konnego, ale także dla pieszych, została otwarta na nadchodzący weekend. Prace remontowe powrócą na nią w poniedziałek.
4: Jeśli chodzi o drogę do Morskiego Oka, to obecnie jest ona eksploatowana, ponieważ mamy najazd turystów i taką potrzebę, żeby udostępnić drogę. Ostatnia warstwa jest już położona, więc firmy dostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu i w zasadzie już więcej tych utrudnień nie przewidujemy.
0: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Mamy już w paczkomaty, kwiatomaty, a nawet oscypkomaty. Być może niebawem odbiór dokumentów w Urzędzie Powiatu Tatrzańskiego ułatwi nam urzędomat. Na taki pomysł wpadł radny powiatowy Łukasz Dorulak, kiedy czekał w kolejce na załatwienie sprawy w urzędzie.
5: Na przykład dowody rejestracyjne mogłyby być odbierane poprzez takie urządzenie. Myślę, że tutaj to urządzenie w znaczący sposób mogłoby skrócić kolejki, poprawić obsługę mieszkańców tej powiatu tatrzańskiego, ale również wprowadzić taką troszkę nowoczesności na terenie naszego powiatu.
6: Jakby to mogło wyglądać? Petent otrzymywałby SMS-a na przykład z kodem, tak jak w przypadku paczkomatu?
5: Podam to może na przykładzie innych powiatów, które już wdrożyły tego typu rozwiązanie, gdzie petent przy wniosku zaznacza, że odbiór dokumentu będzie poprzez urzędomat. Następnie otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki urzędomatu. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo.
0: Mówił Łukasz Dorula, radny powiatowy, pomysłodawca urzędomatu. Urzędomat działałby hybrydowo. Gdyby petent nie odebrał dokumentów w wyznaczonym czasie, wracałyby do urzędników i tam czekały na odbiór. Urządzenie mogłoby zaoszczędzić czas zarówno interesantów, jak i urzędników. Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy urządzenie mogłoby funkcjonować.
4: Żeby wdrożyć taki urzędomat, trzeba przebudować własny system wewnętrzny, informatyczny pod te działania i nie jest to takie proste. Dlatego też mając inne pilne rzeczy w urzędzie, odłożyliśmy to na późniejszy okres. Również po to, żeby zaobserwować, jak inne urzędy będą to wdrażać.
0: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Średnia temperatura na Kasprowym Wierchu wyniosła w maju prawie 3,5 stopnia. To o 1 stopień więcej niż średnia zanotowana w ciągu 30 lat pomiarów w tym miejscu. Opady śniegu i deszczu utrzymywały się w normie.
3: Maksymalną temperaturę notowaliśmy 26 maja. Było to 14,3 stopnia, całkiem sporo jak na Kasprowy. Rekord to 18,1. Natomiast minimalną 13 dnia miesiąca minus 7,4. Rekord to minus 13. No więc tu również uniknęliśmy na szczęście skrajności. No i oczywiście opadów było więcej niż tutaj pod Tatrami. Ich suma przekroczyła 165 mm, wpisując się w zakres normy wieloletniej. Pokrywę śnieżną w Tatrach zmierzono przez 20 dni maja z maksimum 98 cm pierwszego dnia miesiąca. No i to także nie odbiegało od pomiarów dokonywanych w przeszłości.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
6: Jest już 22, czas na najnowsze doniesienia z krajów ze świata.
7: Niemcy, Francja i Wielka Brytania pracują wraz z Ukrainą nad planami zaangażowania w Rosji w negocjacje mające na celu zakończenie wojny, poinformował Bloomberg News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Wcześniej agencja DPA podała, że rząd w Berlinie zakłada, że mimo nasilających się walk w ciągu najbliższych miesięcy może dojść do rozmów strony europejskiej z Rosją. Niemieckie media informowały też, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, utrzymujący od lat bliskie relacje z Rosją i z jej przywódcą Władimirem Putinem, przebywa z wizytą w Moskwie. Z kolei politycy prawicowej AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream. Węgry tymczasem osiągnęły porozumienie z Ukrainą dotyczące praw węgierskiej mniejszości. Premier Peter Modzior ogłosił, że może to otworzyć drogę do zgody Budapesztu na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Modzior zaznaczył jednocześnie, że jego rząd nie popiera przyspieszenia rokowań o wejściu Ukrainy do Unii. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. W imieniu naszego kraju listę do szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie podpisali szefowie resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych. Na linii jest nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Czego konkretnie domagają się ministrowie?
8: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
7: Krakowem zawładną smoki. W ten weekend 25. Wielka Parada Smoków. W programie dwudniowy smoczy piknik, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem wielkie widowisko nad Wisłą przy bulwarze Tynieckim. To w sobotę.
6: Ten wieczór będzie należał do pochmurnych. Niewykluczone, że jeszcze popada. Synoptycy spodziewają się także frontów burzowych, które mogą zahaczyć m.in. o Zakopane. Na termometrach nad ranem będzie minimalnie 10 stopni Celsjusza. Jutro synoptycy zapowiadają poprawę aury, zwłaszcza w północnej części województwa małopolskiego. A więc zdecydowanie więcej słońca będziemy obserwowali od Nowego Targu aż po Myślenice. Pochmurno, co padami deszczu, może być za to w Zakopanem. Od 19 stopni wspomnianym Zakopanem, przez 18 w Rabce-Zdroju do 22 w Myślenicach będą wskazywały termometry w regionie. W Radiu Alex dobiegła końca godzina z naszymi reporterami, dziennikarzami i informacjami. Od jutra działamy w trybie weekendowym i jutro po 13 zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, a teraz dobranoc, mówi Łukasz Tymków.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.